Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

0: RMF Max.
1: RMF Max.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

0: fajnie nawinął. Jej tropem ciągle krąży blask.
1: Widzisz to, nie?
0: Tak, ostatni raz to widziałem w sklepie wędkarskim, jak testowali tą przynętę na szczupaka. Ona się tak błyszczała i nagle szczupak nie wytrzymał i haps, zaatakował.
1: No. To chyba nie o tym jest ta piosenka, wiesz? No,
0: ale pachniało tarłem, tarło wisiało w powietrzu. Mieliśmy iść do pracy, a przeszliśmy na ryby. Asia Małusz, Irek Jakubek, dzień dobry.

0: Japonia już poza mundialem, więc niech nas Kyoto ani muzycznie, ani inaczej nie kusi.
1: Ale Kyoto od Zali i Kubana to jest fajny numer, to jest lato na maksa, to jest RMF Max.
0: A w temacie piłki nożnej wielkiej, no, transfer głośny Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire.
1: Ale wiadomość, która łamie serce, przy okazji napisali tutaj w internetach: Messi będzie zarabiał więcej niż Robert.
0: Jak to?
1: No tak to, w przeliczeniu na każdy centymetr Messiego. I to było ostatni raz. Więcej złośliwości w tym programie nie przewiduję.

0: Męskie granie w RMF Max, ich super moce i na hulajnogę OC.
1: I to nie jest przypadkowa rymowanka, bo faktycznie jest pomysł, żeby hulajnogi elektryczne miały obowiązkowe ubezpieczenie.
0: Jest jeszcze drugi pomysł, ale to pomysł jest tylko ode mnie, nie od władzy, żeby ten kwitek na OC wwozić pod kaskiem. Obowiązkowy.

6, 7. O, 6-7 na zegarach, ale fajnie. Trochę gorzej przy dystrybutorach. 6,99. Ale o tym jeszcze będzie okazja sobie pogadać. No po co na dzień dobry? Tu RMF Max.

0: No najlepszy wakacyjny nastrój macie tu w RMF Akcji, 11 minut po godzinie 6.
1: To teraz, przepraszam, ale musimy to powiedzieć, trochę zepsujemy nastrój wakacyjny.
0: O Jezu, a od razu zepsujemy.
1: Skończył się program ceny paliw niżej.
0: No to wiadomo, ceny paliw wyżej.
1: No dobra, ale nie aż tak. Dzisiaj rano na dystrybutorze na mojej trasie 6,99 za litr diesla, 6,83 za litr benzyny.
0: Oj.
1: A te premium są powyżej 7.
0: Cena się nie zmieniła, tylko dla tych, którzy zawsze tankują za 50. Tankuj za 50.

0: Już?
1: To ja mówię już w naszym związku. 21 minut po...
0: Ja wiem, czy zaciąłeś się, czy co?
1: Po godzinie 6. Kiedy ty pytasz mnie, czy już, to nie jest miłe. A kiedy ja mówię już, to znaczy, że wszystko jest jak najbardziej okej.
0: Dobrze, że sobie to wyjaśniliśmy, ustawiliśmy właściwie priorytety.
1: Chciałbym, żebyś mi jeszcze wyjaśniła, dlaczego Iga Świątek płakała.
0: Bardzo cię proszę.
1: Płakała, jak wygrała.
0: Iga wczoraj wygrała, potem płakała. Płakała, bo zeszły z niej wszystkie emocje. Powiedziała na pomeczowym, podczas pomeczowego wywiadu, że miała za sobą trudny sezon, bardzo ciężkie 3 tygodnie, sezon, który się nie układa po jej myśli i to nie było łatwe zwycięstwo, ale najważniejsze, że jest.
1: I się łzy polały czyste, rzęsiste i przy okazji się okazało, że pogoda też wspiera naszą Igunię Świątek kochaną,
0: tak?
1: I też będzie kapać w czwarteczek najwcześniej.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
0: Jak pierwsza godzina urlopu. Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa.

0: turu, jeszcze nikomu o tej porze nie zaszkodziło.
1: Zależy.
0: 29 minut przed siódmą. Zależy, nie zależy.
1: Zależy, jak mocne jest turu.
0: Wybierz sobie, jakie chcesz.
1: 29, to podwójne. 29 minut i godzina siódma. Kto zmierza do pracy, niech się czuje pozdrowiony. Kto wcześniej wstaje na wakacjach, niech czuje ogromne wsparcie i zrozumienie, bo przecież wstajemy tu o 6:30, by mieć jak najdłuższe wakacje.
0: Ale to prawda, jest coś fajnego w wykorzystywaniu dnia od początku do końca. Mhm. Zwłaszcza jak się jest nad morzem, już jest pierwsze nad morzem zamknięte kąpielisko z powodu sinic.
1: Jednak.
0: W tym sezonie. Tak, tym razem Gdynia Śródmieście. Na ten moment sprawdziłam przed chwilą, cały czas zamknięte.
1: Lato 2026 uważamy oficjalnie za otwarte.
0: No.
1: 28 minut i 7.

0: normalnie powiedziałbym, że odpinamy wrotki, ale nigdy nie były zapięte. 20 minut i godzina 7.
1: Ja nic o tym nie wiem.
0: Moonlight and Fordo, tak wam gramy o poranku. Przypominając, że można sobie zafundować Dolce Vita bez zwiedzania Italii.
1: Mów mi.
0: Można mieć w kraju nad Wisłą takie naprawdę włoskie życie. Eksperci mówią, że źródłem włoskiego szczęścia

0: jest czas spędzony z przyjaciółmi i z bliskimi i takie posiadówy przy stole, takie passeggiata.
1: Bello.
0: A na plaży aperitivo. No i właśnie dlatego, żeby było tak rodzinnie, to stary, który idzie do roboty na 7:00, budzi wszystkich o 6:40. Czyli właśnie teraz. Buongiorno tutti. I jeszcze po skrzypiących schodach wejdzie, żeby cię pocałować. No, ti amo, ti amo. Reklama.
2: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
10: I po reklamie.

0: 9 minut i godzina 7. Słuchacze RMF Max są dobrze poinformowani. Wjeżdżamy z fleszem na pełnej, jak zawsze, o pełnej. Tak właśnie mamy, patrząc, co tam ciekawego na mundialu.
1: Norwegia gra dalej, Francja gra dalej i Meksyk gra dalej.
0: Anglia też będzie grała dalej. Dzisiaj jest mecz, co prawda, dopiero o godzinie 18.
1: To się dopiero okaże. Może Wybrzeże Kości Słoniowej, nie, Demokratyczna Republika Konga, bo to z nimi grają.
0: Kongo.
1: Może Kongo wszystkich zaskoczy i będzie grało dalej, a
0: właśnie,
1: nie Anglia.
0: No? Może Senegal bardziej kogoś zaskoczy. To będzie lepsza niespodzianka. O 22:00 Senegal gra z Belgią i pokaże, że nieprzypadkowo mówią, że Belgowie w tym roku na mundialu ojcieniutko.

0: Rytm na środowy poranek. Bumcika, Bumszą, Polki, Szakol i RMF Max.
1: Asia przypomniała, że jest środa. Niektórzy złapali się za głowę. Naprawdę?
0: No, naprawdę.
1: Dzisiaj ciąg dalszy burzowych ostrzeżeń. Będzie niebezpiecznie na niebie. I nieprzyjemnie na drogach. 32 dwójka, 32 w Wielkopolsce z utrudnieniami. Będziesz na bieżąco. Słuchaj RMF Max.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

0: Roda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Jest punktualnie 7 w RMF Maxa, to oznacza najnowsze informacje w pigułce. Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. Świnoujście otwiera to poranne wydanie Flesza przy zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Rybaki. W ogniu stanęła kamienica. Spłonęła tam znaczna część dachu. Ewakuowano ponad 70 osób.
3: Dwie osoby ewakuowaliśmy z balkonu za pomocą drabiny mechanicznej. Jedną osobę ewakuowaliśmy i przekazaliśmy ją do zespołu ratownictwa medycznego. Jednakże ta osoba nie wymagała hospitalizacji.
2: Mówił nam oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu starszy kapitan Paweł Piotr. A strażacy mają co robić także w innych rejonach Polski. W Kujawsko-Pomorskiem trwa sprzątanie po nocnych burzach i gwałtownych opadach deszczu. Tam odnotowano 136 interwencji. Najwięcej dotyczyło powiatu bydgoskiego, nakielskiego i okolicy Grudziądza. W Wielkopolsce strażacy wyjeżdżali 127 razy. W Lubuskiem interwencji było ponad 70. A w mocy wciąż pozostają ostrzeżenia od IMGW. Te drugiego stopnia obowiązują w zachodniopomorskim, w Lubuskiem oraz w części Wielkopolski i Pomorza. W kolejnych regionach, m.in. na Dolnym Śląsku, Kujawach i Warmii, obowiązują alerty pierwszego stopnia. Może powiać z prędkością do 90 km na godzinę. A na południu, wschodzie i w centrum kraju nadal obowiązują ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałami.
0: Słuchacie RMF Max.
2: A my właśnie otrzymaliśmy sygnał z drogi numer 32 w Wielkopolsce. To jest odcinek Wolsztyn-Grodzisk Wielkopolski. W pobliżu miejscowości Rostarzewo zderzyły się dwie osobówki. Na trasie może się korkować. Unia Europejska ma wyłożyć pieniądze na ukraińskie drony. Uruchomiła 3 miliardy 900 milionów euro na ten cel.
4: To pierwsza wypłata z części obronnej unijnej pożyczki wartej 90 miliardów euro. Jeszcze kilka tygodni temu środki te blokowały Węgry, ale nowy węgierski premier wycofał weto.
2: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginał, a teraz mistrzowski flesz sportowy. Meksykanie mają co świętować. Kilka chwil temu ich reprezentacja popisała się na mistrzostwach, wygrywając z Ekwadorem 2-0. Meksyk zatem melduje się w 1/8 finału z mundialem. Żegna się za to Szwecja, która przegrała z Francją 0-3. Dwa gole to zasługa Kiliana Mbappé. Starcie Francji z Paragwajem w 1/8 finału w sobotę o 23:00. No a my zmieniamy dyscyplinę, bo do drugiej rundy Wimbledonu awansowała Iga Świątek. Polka pokonała Amerykankę Taylor Townsend 6-1, 2-6, 6-3. Nie sądzę, żebym wygrała jakiś mecz trzysetowy w tym roku. Cieszę się więc, że mogłam to zrobić tutaj, mówiła Iga Świątek. Dziś kolejny dzień z bardzo wysokimi wartościami na termometrach. No, na Pomorzu Zachodnim rzeczywiście tam trochę się ochłodziło, 20 stopni, ale już 28-30 w centrum kraju, do 34 kresek na południowym wschodzie. Wiatr ma wiać głównie słabo, ale podczas burz, które będą się przetaczały przez nasz kraj, może powiać nieco silniej. W nocy ze środy na czwartek front odchodzić ma znad wschodniej Polski, poza granicę naszego kraju. Będzie gorąco.
0: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
5: Jeśli wybraliście nas w sprawie muzycznych przyjemności, o tak, to trafiliście idealnie. 7:04. Stay for the night. Tu RMF Max.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Od pierwszej do ostatniej nuty męskie granie.
2: Jakieś niezdecydowane.
1: 12 minut po godzinie. Po godzinie 7, wchodźcie z nami na palmę. Wchodźcie, ale naprawdę mówię, wchodźcie z nami na palmę, bo jest nowa zabawa z dużymi pieniędzmi, która nazywa się Casa de Palma.
3: A na jednej z tych palm upchaliśmy nawet 15 tysięcy złotych i to może być wasza kasa na wakacje.
1: Zarabiajcie kokosy w naszej nowej zabawie. 15 tysięcy złotych i teraz, jak ktoś się będzie zgłaszał, to dostanie specjalnie dodatkowo 1550 ekstra szans na to, żeby wejść do finału i zagrać o 15 tysięcy złotych.
3: Skorzystajcie koniecznie z największej szansy dzisiejszego dnia. Bardziej już wam opłacać się nie będzie. Najbardziej się opłaca w poranku.
1: Ekstra.
3: 1550 razy tyle mnożymy każde wasze zgłoszenie.
1: Wyślij max na 7327. Zarabiaj kokosy na wakacjach. Max 7327. Teraz, by wygrać 15 tysięcy złotych.

0: 19 minut po godzinie 7. Najlepszym dodatkiem hity na maksa do waszego porannego przebudzenia. Tak samo jak wszystko to, co jeszcze wczoraj wam nie smakowało. Polane ketchupem, najlepiej takim darmowym, może wejść nam na wakacjach idealnie.
1: To prawda, nie jednemu ketchup już życie uratował.
0: Tak, a w temacie ketchupu będzie potężna zmiana. Słuchajcie, co ma ketchup wspólnego z recyklingiem? Okazuje się, że naprawdę dużo.
1: Zwłaszcza jeżeli jest w tych jednorazowych takich małych saszetkach, które są z plastiku, a Unia Europejska nie lubi z plastiku.
0: I nie lubi, gdy ketchup robi...
1: Dlatego powoli już od tego lata wycofywane będą zgodnie z unijną dyrektywą takie jednorazowe małe właśnie keczupy.
0: Ale dzisiaj jeszcze zdążymy sobie wsiąść.
1: Dzisiaj możesz się cały w tym polać, jak chcesz.
0: Ekstra. Bo już niedługo trudniej będzie sobie wziąć na wydostek.
1: Ciekawe, ile takich keczupów by trzeba było, żeby cię całego polać.
0: Nie wiem, mam lodówkę. Możemy spróbować.

0: całą paczką.
1: Na spontanie.
2: Tak brzmi

0: Kiki, Macklemore, to pół do ósmej, to RMF Max. Dzisiaj w kalendarzu zmiana kodu, lipiec z przodu.
1: I od dzisiaj, od 1 lipca, stoimy w jednej kolejce do lekarza.
0: Kto jest ostatnim, przepraszam?
1: To długa kolejka. Nie do wszystkich lekarzy, wszystkich specjalizacji, nie na wszystkie badania, ale od dzisiaj ruszyła centralna e-rejestracja, czyli zapisy przez internet.
0: Internet.
1: Oczywiście można sobie też zadzwonić, jak ktoś woli tradycyjnie.
0: Oczywiście, wiadomo, ale jak będziesz dzwonić, to nie będziesz sobie mogła postać w tym VIP saloniku w Szpitalu Południowym w Warszawie. A tak przynajmniej sobie wirtualnie zobaczysz, jest.

0: Sorry, papi, jest spoko, ale 300 wygrane w porze śniadania to jest dopiero przyjemność. 21 minut przed godziną 8 macie takie rzeczy w RMF Max.
1: Tak, u nas są wszystkie najlepsze przyjemności, dlatego korzystajcie i zgłoście się do naszej fajnej zabawy, a zgłaszamy się SMS-em pod 3001, w którym wpisujemy, gdzie teraz jesteście.
0: Tak jest, niech to będzie wakacyjna stolica Polski, to nieważne, że chcielibyście teraz być w zupełnie innym miejscu w pracy, także można być w wakacyjnej stolicy Polski. Zmieniamy świat na naprawdę lepszy, fajniejszy, bardziej kolorowy, tylko nazwa miejscowości, w której spędzacie wakacyjną środę, niech poleci SMS-owo na 3001, a to będzie przepustka do gry o 300 w naszej okołomundialowej zabawie sportowej. Mogę też nie rymować, jakbyście chcieli.
1: Bardzo proszę.
0: Okej, damy radę.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wiemy, co jest ekstra.
5: Do tego się słucha.
6: Co jest hitem.
7: To ma potencjał.
4: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Chobens Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
8: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka. Przyciągam.

0: magnezem.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen. I po reklamie.

0: plaże z ekipą.
1: Na formę.
2: Na zdrowie.
0: Na gorąco.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

0: Ustka, Koło, Sopot, Strefa 57. Oj, pozdrawiamy tam, jakie są wakacyjne imprezy. Matko jedyna.
1: Pozdrawiamy też tych, którzy w samochodach, na deszczowej A4 albo przed bramą mechanika w Sandomierzu.
0: I niech Wrocław z Wieliczką także czują się o poranku uściskani, podobnie jak Maja. Siemano rano, cześć Majeczka.
2: Hej, hej.
0: Hej, hej. Hej, hej. Gdzie jesteś i gdzie za twoją sprawą mamy wakacyjną stolicę Polski?
2: U dentysty, słuchajcie.
0: Idealnie.
1: Trzymamy kciuki za sukces tej operacji, a dzisiaj na mundialu Anglia mierzy się z Kongo.
0: Kongo! Więc ty, Majeczka, będziesz miała jedyną niepowtarzalną okazję decydować, czy to, co za chwilę usłyszysz, to piłkarz, czy coś zupełnie innego. Wychodząc z szatni, masz już 300 na swoim koncie. Jak będziesz dobrze odpowiadasz, to bronisz 300, a jak się rąbniesz, no to niestety 100 poleci.
1: Z naszego stanowiska komentatorów spoglądamy w stronę szatni Demokratycznej Republiki Konga, Kongo. A tam już Timothy Fayulu.
0: Fayulu środkiem pola, jak on pięknie zaczarował teraz w okolicach pola karnego. Fayulu, gol!
1: Timothy Fayulu, Maja, to piłkarz czy kongijskie życzenie szczęścia?
0: Tylko to się wymawia Timothy Fayulu.
1: No tak.
0: I wtedy, no.
2: Słuchajcie, myślę, że to piłkarz.
0: Piłka,
1: dobrze! 300 obronione.
0: Hakuna Matata teraz na murawę wbiega. Kinshasa to debiut na mundialu. Kinshasa!
1: To piłkarz debiutujący, czy może stolica Konga?
2: Kongo, chyba Konga.
1: Dobrze, brawo! Obronione 300, trzecie pytanie przed tobą.
0: Bo na boisku pojawia się Sipenga. Ulubieniec także polskiej publiczności. Trzymają napisy, wielkie sztandary z napisem Sipenga.
1: Sipenga, Maja.
0: Przymierzył. Sipenga.
1: Majunia, Sipenga to piłkarz, czy może kongijski tradycyjny instrument muzyczny?
0: Przez C, jakby co.
2: Dobrze!
1: Rozbiłaś ban, dziewczyno!
0: Życzymy naszym kopaczom, żeby grali jak Sipenga jedna. 300 dla ciebie.

0: całe życie chciałeś być posłem, to pamiętaj, że dzisiaj posłowie nie mają wakacji.
1: Co więcej, będą 3 dni pracować.
0: O Jezu, no, matko, jak się narobią. Do soboty
1: nie
0: aż.
1: Da się.
0: Ulala, co tam na stacjach benzynowych, co tam w parlamencie i co w wielkim świecie? Odpowiedzi na te pytania we Fleszu RMF Max za 3 minuty o 8. Bądźcie, by poznać szczegóły.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
7: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max. A jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
8: Wróżki i superbohaterowie, tylko 4 i 5 lipca czekają na was darmowe maskotki w Energylandii. Przybierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
12: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
11: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
12: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
11: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
12: Paulina Sykut-Jerzyna
11: i Krzysztof Ibisz.
13: I po reklamie.

0: she thought she was gonna get with me.
1: Na imprezę.
2: Na siebie.
1: Na chillowanko.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
5: Jest punktualnie 8 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje w pigułce. Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. 24 górników ewakuowanych w kopalni Sośnica w Gliwicach, 950 metrów pod ziemią. Nad ranem doszło do wzrostu stężenia tlenku węgla.
6: Jak informuje Polska Grupa Górnicza, natychmiast rozpoczęto wycofywanie załogi na zasadach akcji ratowniczej. W zagrożonym rejonie były 24 osoby. Cała załoga bezpiecznie została wycofana, nikt nie został poszkodowany. Poza rejonem, w którym doszło do stężenia tlenku węgla, kopalnia pracuje normalnie.
5: Tyle od Anny Kropaczek. A teraz informacja, która zapewne interesuje wszystkich kierowców w Polsce. W Polsce dziś oficjalny koniec rządowego programu CPN. Ceny paliw niżej, przechodzi zatem do historii. Na stacjach benzynowych drożej niż dotychczas. Za 95 płacimy średnio 6,88, a za litr diesla 6,99. No to w takim razie, co na to sami zainteresowani?
7: Muszę tak czy siak zatankować, więc jest mi wszystko jedno, w jakiej cenie.
8: Naprawdę to nie ma znaczenia, czy pani tankuje za 7 czy za 6 zł?
7: Ja nie mam wyboru, ja i tak muszę zatankować.
8: Ma to dla pana jakieś znaczenie, czy ceny paliwa są dużo droższe czy niższe, czy one są regulowane?
9: No wiadomo, że chciałoby się jak najniższych cen paliwa. Podejrzewam, że jeśli będą dużo wyższe, to się przerzucę na komunikację miejską. No,
5: zawsze jest jakaś opcja, usłyszał w stolicy Michał Radkowski. To sprawdźmy jeszcze, co na politycznym podwórku. Dziś start trzydniowego posiedzenia w Sejmie. Posłowie zajmą się projektem zakazu korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów szkół podstawowych oraz tak zwaną ustawą Lex Szarlatan, która ma zwiększyć uprawnienia rzecznika praw pacjenta w walce z pseudomedycyną. Szczyt NATO w Ankarze i stała baza wojsk USA w Polsce to tematy dzisiejszych rozmów na linii prezydent Karol Nawrocki, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
10: Myślę, że najważniejsze, żeby pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
5: Podkreślała wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Zostawmy już tę politykę i skupmy się na sporcie. Mistrzowski Plecz Sportowy. W 1/8 mundialu meldują się Meksyk, który ograł Ekwador 2-0, Norwegia, która wygrała z Wybrzeżem Kości Słoniowej 2-1, no i Francja z bohaterem spotkania Mbappé, który strzelił 2 gole w starciu ze Szwecją, wynik 3-0, a piłkarz ma na tym mundialu już 6 bramek, zatem dogonił Messiego. Jestem przekonany, że Leo nadal będzie strzelał gole, więc nie oglądam tej klasyfikacji często, bardziej obserwuję przeciwników, którzy potrafią grać i skupiam się na celu, czyli finale. Mówił Kylian Mbappé i na zamknięcie jeszcze tenis i Świątek wywalczyła awans do drugiej rundy Wimbledonu. Starcie z Karoliną Pliszkową jutro. W drugiej rundzie zobaczymy też Kamila Majchrzaka. Są takie miejsca w kraju, gdzie już jest trochę chłodniej. Na termometrach na przykład na Pomorzu zobaczymy maksymalnie dziś 20 stopni. No ale już w centrum 30 kresek, do 34 zobaczymy na południowym wschodzie. Wiatr nie będzie za bardzo pomagał, on ma wiać się słabo. Do tego wszystkiego jeszcze ma być słonecznie, więc to słońce będzie podkręcało te i tak już bardzo wysokie wartości. Natomiast dziś może zagrzmieć, może popadać i wtedy też silniej powiać.
4: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
11: 4,5 minuty po godzinie 8. Tu RMF Max.

0: Amo.
1: Fireball. Pitbull, w Dzień Pieska, bo dzisiaj jest piesek. Dzień Piesek ma hał.
2: Dzisiaj
1: hał,
2: jest Dzień Pieska.
1: Właśnie, how, how do you do? 10 minut po godzinie 8, chociaż bardziej come stai, signorina.
2: Tak, dobry nastrój będzie nas trzymał przez cały dzień, bo mamy polski sukces i trzeba tak o tym mówić głośno. Dwie pizzerie z Polski w zestawieniu 50 najlepszych pizzerii na świecie.
1: Mamma mia! W tym głosowaniu nie brał udziału Książulo, bo wiadomo, Książulo nie może teraz głosować, bo jest w lodówce, gdzie się chłodzi po pobierowie.
2: Mogło tak być.
1: Tak.
2: Anyway, Zielona Górka z Pabianic i Ciała Tutti z Warszawy. Tutti. To właśnie te dwie pizzerie są najlepsze.
1: Super, gratuluję. Nie, to są prawie najlepsze, chciałem powiedzieć. Prawie najlepsze.
2: Tak, prawie najlepsze.
1: Bo najlepsza na wakacjach to jest taka pizza, którą jesz, a się nie składałaś.
2: No.
1: Asia Małus, Jerzy Jakubek, hej. Jest 8:11.

0: To już jest hit lata i tak będzie pewnie do końca lata. Shimza i Kasango, Fire w RMF Max.
1: Zróbcie komuś w pracy szum wakacyjnej fali. Takiej morskiej, ale do łóżka. Dobra, zróbmy także do łóżka i nie trzeba iść do nikogo do sypialni, absolutnie. Do łóżka przez głośnik ustawiony na RMF Max. Wy szumicie za pomocą Messengera, a my nagłaśniamy całą sprawę i dajemy wam specjalne wakacyjne nagrody.
0: Nagrajcie szum wakacyjnej fali, wrzućcie ją, ten szum głosóweczką na naszego Messengera. Bądźcie pociechą i radością i ochłodą dla tych, którzy w pracy, a przy okazji wygrajcie super termos.
1: Termos, Asia, to nie jest termos.
0: Jak nie?
1: To jest butelka, w której woda jest dłużej chłodna. Termos, to jest termos. Wiesz, że ja mam termosów, po co mi kolejny?
0: Ale takiej butelki jeszcze nie masz.
1: Szumcie wakacyjną falą, Messenger RMF Max jest do waszej dyspozycji, a na zegarach 8:20.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Co mówią twoje pieniądze, gdy myślisz o inwestowaniu na przyszłość?
6: Nie pomogę, bo jestem w tym kompletnie zielony.
7: O przyszłość niech się martwią przyszłe pieniądze.
8: A my skupimy się na tu i teraz i kup teraz.
5: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci inwestować. Poczuj dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
11: No ale co, Barbara? Rekin!
10: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
15: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: I po reklamie.

0: całą paczką.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato

0: Ariana Grande to pewnie znacie. Ona wystąpiła przed chwilą, ale chciałbym, żebyście poznali również Ewę, bo Ewa robi wam w pracy takie przyjemności.
1: Szumią wakacyjną falą. Miłego dnia.
0: Bardzo dziękujemy. Wuniu, kochana, witając Zbyszka.
2: Flip, flip, flip. Kokoredza, kokoredza i napoje chłodne.
0: Zbyszek przeniósł nas wszystkich nad Bałtyk o 8.30. Słuchacze RMF Max.
3: I do tego wesołego klubu fal szumiących dołączy teraz Ania.
0: Ania, z gąsek.
3: Trochę zdenerwowana ta fala.
0: No nie, gąska. A teraz reprezentuje nadbałtyckie chłopy. Chłopy Kamil, człowiek Bałtyk. Posłuchajcie, jak on to zrobi.
4: Uwa!
0: Dobry jest. Powiedziałam Ewa. Dobry jest. Dla każdego nasze specjalne wakacyjne butle, w których woda jest dłużej chłodna.

0: w RMF Max ze specjalną dedykacją do wszystkich naszych czworonożnych przyjaciół, którzy dzisiaj świętują, bo dzisiaj jest Dzień Psa. Pierwszy dzień lipca w kalendarzu, przypomnę.
1: To ja mam Dzień Telewizora, bo to jest sensacyjna wiadomość. Będziemy inaczej patrzeć na telewizor. Naukowcy informują, że telewizory nas obserwują, przyglądają się temu, co oglądamy, jak oglądamy, ile oglądamy. I te telewizory, co nas obserwują, one uczą inne telewizory, by były jeszcze mądrzejsze.
0: Nie.
1: Tak.
0: Ojej.
1: Tak. I od tego można mieć kwadratową głowę, jak się tego słucha, ale coraz bardziej okrągły, bo mądrzejszy telewizor. 21 minut i godzina 9.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz. Farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: I po reklamie.

0: Total Trips zrobił rewelacyjny numer, normalnie słychać tam sportowa nuta jest, tym Hard to be Humble, 11 minut przed godziną 9, kiedy to świat dowiedział się, że RL9 pozostanie RL9, mimo zmiany klubu w Chicago Fire, Robert Lewandowski też będzie grał z dziewiątką.
1: I żaden ocean, który będzie musiał pokonać, tego nie zmieni. Robert Lewandowski z dziewiątką, a cała Ameryka, a już na pewno ten rejon Chicago, mocno przygotowuje się do powitania naszego Roberta ich ziemi. I jedna z restauracji nawet ogłosiła, że z okazji tego transferu rozdaje 100 darmowych Polish dogów.
0: Polish dog! To jest taki hot dog z patykiem. Bierzesz i liżesz. Nie? Nie tak powiem.
1: Znaczy w środku jest polska kiełbasa, to można też ugryźć jak coś.
0: Ale dopiero później. Najpierw nazwa zobowiązuje. Hello, Polish, a potem dog.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: mama.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sygut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
11: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.

0: koncert.
1: Na spacer.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato na maksa!
5: Dziewiąta, czas na flash w RMF Max. Monika Kołtowska, witajcie o poranku. Górny limit wydatków, jaki szpital może przeznaczyć na wynagrodzenia medyków, to jeden z tematów poruszonych podczas wczorajszego spotkania premiera Donalda Tuska z szefową resortu zdrowia i prezesami NFZ. Jaki miałby być ten limit na zarobki medyków?
6: To mogłoby być na przykład nie więcej niż 70% budżetu szpitala na wynagrodzenia. Dzisiaj są lecznice, w których jest to ponad 80 czy nawet ponad 90%. Ta propozycja budzi jednak obawy szefów, zwłaszcza małych lecznic, że przez ograniczenia będą mieć problem z przyciągnięciem do pracy medyków. Ten projekt ma być dalej konsultowany.
5: Tyle Michał Dobrołowicz.
7: To jest RMF Max Szczecin.
5: We Fleszu przypominamy, pamiętajcie o bezpieczeństwie, szczególnie na przejazdach.
8: My podejmujemy działania zarówno inwestycyjne poprzez remont czy modernizację przejazdów kolejowo-drogowych, także poprzez zastępowanie przejazdów kolejowo-drogowych bezkolizyjnymi skrzyżowaniami, by w tych statystykach widniało za każdym razem zero, to znaczy, żeby nie dochodziło do żadnych zdarzeń. Natomiast w momencie, gdy kierowcy ignorują przepisy bezpieczeństwa, wówczas nawet najlepsza infrastruktura to zdecydowanie za mało.
5: Mówił Radosław Śledziński z PKP PLK. A domowe zwierzęta w Słupsku w końcu z weekendową i świąteczną pomocą weterynaryjną. Więcej Joanna Chramitko-Mikoluk.
9: Weekendowa usługa ma zacząć działać w lipcu, który właśnie się zaczął. Telefoniczne dyżury weterynaryjne, a potem ewentualna pomoc w gabinecie będzie udzielana w niedzielę i święta w godzinach 8:15. Pilotaż został aktywowany na rok, przynajmniej na razie.
5: Dolny Śląsk jest jednym z trzech regionów z największą liczbą questów.
10: Jest się sam na sam z tym scenariuszem gry i trzeba sobie tak poradzić i tak przejść w danym, nie wiem, wokół rynku, na przykład we Wrocławiu czy po Ostrowie Tumskim, aby tam zobaczyć ciekawe rzeźby.
5: Dodał Krzysztof Szóstka, specjalista w tym temacie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
5: W wielu miejscach kraju upragnione ochłodzenie. Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski od 18 do 20 stopni. Popada we Wrocławiu, tutaj 19, w Poznaniu 19, Bydgoszcz do 22. Dzisiaj zdecydowanie w większości kraju przydadzą się parasole. W Olsztynie do 24 stopni, tutaj nawet pojawią się burze. Będzie padać i będzie burzowo też w Katowicach czy w Krakowie, no ale tutaj nadal gorąco do 28 stopni. W Kielcach i w Lublinie 35.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
13: Właśnie mi wyskoczyła w internecie wiadomość.
14: No.
13: Dziecko gigant, ale cudowny słodziak. 8 miesięcy i 15 kilogramów. A jeszcze nie jadł gofru.
14: Ojej,
13: także
14: nie jadło.
13: Korzystaj z życia, bracie. Asia Meus, Irek Jakubek.
14: Do jutra.
13: Cudownej środy.

0: teraz wszyscy razem. I can wait na ostatnie 8 godzin pracy i to razem z nami, słuchając Lata na Maxa. Wiem, że tacy są. Dawid Miązek
1: i Karina Nicińska. Pierwszy dzień lipca. Witamy się i zostajemy z wami do godziny 13.
0: Ci, którzy będą siedzieć jeszcze i jutro w pracy, i pojutrze, też mogą na nas liczyć. A co tam?
1: I zaraz wszyscy będziemy mogli liczyć na Eda Sheerana. Shape of You za chwilkę.

0: dzisiaj tak Ecstasy i ATB na spokojnie w RMF Max, ale przed telewizorem to się wczoraj działo.
1: Działo się, po czym poznać kibica piłkarskiego w czasie mundialu w Stanach Zjednoczonych, bo ma podkrążone oczy od oglądania po nocy. Wczoraj najpierw Wybrzeże Kości Słoniowej z Norwegią.
0: Dokładnie. Przypominamy, że pierwszy raz w historii zameldowało się Wybrzeże Kości Słoniowej w fazie pucharowej mundialu, czyli jednak da się osiągnąć coś wielkiego, nawet jeśli na początku nikt na ciebie absolutnie nie stawia i to pewnie dobra wiadomość, szczególnie dla wszystkich, którzy w styczniu wpisali sobie w postanowieniach noworocznych schudne i tak jeszcze się w tej walce nie poddali. Wybrzeże Kości Słoniowej niestety pojechało do domu, no i Haaland zrobił to absolutnie z zimną krwią, posyłając im bramkę w ostatniej minucie meczu, tak, która się tak toczyła przez te boisko, tak 3-2-1 i proszę, ale co się dziwić, skoro chłopak w takim kraju mieszka, że tam 17 stopni, to już raczej upały.
1: No a potem Francja zdemolowała Szwecję, dosłownie zdemolowała, to tam trochę trwało, zanim ich tam napoczęli, ale jak już ruszyli, jak gdybym był piłkarzem, to nieważne, czy Szwecji, czy kogokolwiek, jakiejkolwiek innej drużyny, to gdybym ja wyszedł na boisko i patrzę, tu stoi Mbappé naprzeciwko mnie, tutaj stoi Olise, tutaj Dembele, to bym powiedział, ja dziękuję, wychodzę, to nie ma sensu, do widzenia, pozdrawiam serdecznie. Ja się staram.

0: W innych przyjemnościach to takie muzyczne mamy z EBN dla Was w RMF Max. No chyba, że dzisiaj ta środa to nie Wasz dzień, no to zapraszamy. Chodźcie z nami pod palmy.
1: Normalnie droga pod palmy jest taka, że idziecie do biura podróży, wykupujecie sobie jakąś wycieczkę, lecicie, rozkładacie się tam z kocykiem tego śmego, ale u nas ta droga jest zdecydowanie szybsza, bo wystarczy wysłać SMS-a i palmy przyjdą do Was razem z kasą.
0: A przy okazji jest taki palmy, jak dobrze potrząśniesz, to i taki kokos może wylecieć, na przykład prosto w głowę, a dzięki temu, proszę bardzo, jak się kokos rozbije, 15 tysięcy złotych jeszcze na konto. Co ty?
1: Nawet taka kaska na wakacje na Was czeka, wakacyjna zabawa Casa de Palma. I słuchajcie, co trzeba zrobić? Chwycić za telefon 7327 pod ten numer, który wstukujecie w dosłownie parę sekund, wysłać SMS-a z hasłem Max. Nic więcej nie trzeba pisać, wysyłacie za 3,69. No i jeszcze dzisiaj możecie przywitać 15 tysięcy złotych na swoim koncie.
0: Na rmfmax.pl też możecie to zrobić. Jednym dosłownie kliknięciem. No to co? Odpalamy przy okazji
1: rundę bonusową, bo słuchajcie, teraz będziemy mnożyć Wasze szanse. Od tego jesteśmy. Załatwiliśmy to u szefa. Słuchajcie, przez najbliższe 8 minut runda bonusowa i 970 razy mnożymy wszystkie zgłoszenia. I te SMS-owe, i te online.
0: Hasło Max pod 7327 albo rmfmax.pl. Ta runda bonusowa, niech ona będzie Wasza. Max. Reklama.
2: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid.
9: I po reklamie.
10: Jak rozgrzana łąka.
11: Jak ognisko na działce.
10: Jak wypad na wodę.
12: Tak brzmi lato na maksa.
8: RMF Max. Lato na maksa.
10: Lato na maksa!
13: W wielu miejscach kraju upragnione ochłodzenie. Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski od 18 do 20 stopni. Popada we Wrocławiu, tutaj 19, w Poznaniu 19, Bydgoszcz do 22. Dzisiaj zdecydowanie w większości kraju przydadzą się parasole. W Olsztynie do 24 stopni, tutaj nawet pojawią się burze. Będzie padać i będzie burzowo też w Katowicach czy w Krakowie, no ale tutaj nadal gorąco do 28 stopni. W Kielcach i w Lublinie 35.
8: RMF Max.
14: RMF Max.
8: RMF Max.

wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiłem, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Miu Izalia, dopóki się nie znudzisz, śpiewają tuż przed 10 w RMF Max.
1: Zagrzmi dzisiaj, zanim jednak te upały nastąpią, no to świętokrzyskie, lubuskie, Małopolska, trzymaj ta się tam dzisiaj mocno, bo uwaga, nadchodzi jęzor chłodu.
0: No to tak jakby wam się już znudziły te upały, to proszę bardzo, nadchodzą burze. Lipiec się przedstawia.
1: Więcej o tym już za chwilę w najnowszej prognozie i w najnowszym fleszu, punktualnie o 10.
2: To jest nowość RMF Max.
1: Self-aware, słuchacze RMF Max, poznajcie się!

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Marian! Natychmiast byłeś z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
1: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
2: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Wróżki i superbohaterowie. Tylko 4 i 5 lipca czekają na was darmowe maskotki w Energylandii. Przebierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
8: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
9: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
8: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
9: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
8: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
9: Paulina Sykut-Jerzyna
8: i Krzysztof Ibisz.
0: I po reklamie.
10: Na słowo.
11: Na tarasie.
10: Na rybach.
12: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
1: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa!
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
15: Sprawdzamy pogodę. No i część kraju dzisiaj odpoczywa, a część nadal męczy się z upałami. Odpoczywają w Szczecinie, Koszalinie, Gdańsku, czy na przykład w Gorzowie i Zielonej Górze. Tutaj od 16 do 20 stopni. No to jest znaczny spadek temperatury, ale niestety nadal z upałem męczą się w Lublinie, w Kielcach, w Krakowie czy w Rzeszowie. Tutaj nawet od 32 do 35 stopni. Na burze mogą liczyć mieszkańcy Olsztyna i do 24 stopni z opadami deszczu.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
16: Tyryryry, tak to sobie leci czas w robocie.
17: Maria, dramat. Karina, z kuchni wracam.
16: Co się stało?
17: Kawy nie ma.
16: Jak to nie ma kawy?
17: Ziarna się skończyły, nie ma, wziąłem ostatnią, koniec. Nie mamy
16: robimy
17: do końca dnia kawy, nie ma. Dajcie jakieś wyrazy wsparcia, bo słuchajcie, nie wiem.
16: Różaniec i modlitwa też mile widziane.
17: Do 13 z wami, Karina Nicińska.
16: Dawid Wiozek.
17: Lato na maksa.

0: czy w biurku, czy w altance. Welcome to Saint-Tropez w RMF Max.
1: Temacie kawy, słuchajcie, jesteśmy uratowani. Dobre wiadomości, jeszcze jedna paczka się znalazła.
0: Ale ja sobie tak wyobrażam, jak dzisiaj nasi słuchacze mówią: wygrałem 15 tysięcy złotych w RMF Max. I niech to się dzisiaj wydarzy.
1: To są drugie dobre wiadomości, że przecież u nas jest 15 tysięcy złotych do wzięcia i podejrzewam, że jak zgarniecie takie 15 tysięcy, to możecie mieć podobnie uśmiechniętą minę, jak ja, jak zobaczyłem na dnie szafy tę ostatnią paczkę z kawą. 15 koła.
0: Wysyłamy hasło Max pod 7327 za 3,69 albo szybciutko zgłoszenie na rmfmax.pl. Klik, no i już jesteście w grze o 15 tysięcy złotych.
1: Zróbcie miejsce na koncie dla tej kasy, ale nie na długo, bo przecież zaraz ją wydacie na wakacje życia albo na przykład na długo odkładany remont albo na jeszcze coś innego, co wam chodzi po głowie.
0: Hasło Max pod 7327 albo
1: rmfmax.pl.

0: No i teraz, jak już tak parę stopni w dół, to lato naprawdę powinno dać lubić. Lubię cię jak lato, modelki włodarskiej w RMF Max.
1: Trochę wytchnienia. Lubię cię jak lato, jakie ładne zdanie. Więc my w RMF Max lubimy was jak lato, jak jesień, jak zimę i nawet jak wiosnę, jak wszystkie pory roku, bo uwaga, mamy dla
0: nie,
1: was.
0: Jak jesień, to nie. Nie, my was lubimy.
1: Do strefy 57 na najbliższy weekend. White 2115 między innymi na scenie, ale nie tylko.
0: Young Multi, Chiva, Samsone, Malik Montana, Kizo. No i wy to akurat nie na scenie, ale pod sceną jak najbardziej się możecie znaleźć z kimś, kogo lubicie, bo mamy podwójne zaproszenia na najbliższą sobotę do strefy 57 dla was.
1: A pod sceną można usłyszeć różne rzeczy. Czekamy, uwaga, na wasze propozycje największego kłamstwa, jakie jesteście w stanie usłyszeć w trakcie koncertu.
0: Czyli na przykład co?
1: No, zaraz się zacznie. To taki chyba klasyk.
0: Albo nie, to nie playback, to tylko taka płytka pomocnicza.
1: Czekamy na wasze, dawajcie znaki pod 3001 Messenger, głosówki do RMF Max, również do waszej dyspozycji.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
3: O, adres taki egzotyczny.
4: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
3: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
2: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Summer! Summertime!
7: Ta playlista to, jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: Biedronka.
1: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: I po reklamie.
4: Jak najlepsze wspomnienia.
5: Jak buszowanie po lesie.
6: Jak spotkanie

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa! Sprawdzamy pogodę. No i część kraju dzisiaj odpoczywa, a część nadal męczy się z upałami. Odpoczywają w Szczecinie, Koszalinie, Gdańsku, czy na przykład w Gorzowie i Zielonej Górze. Tutaj od 16 do 20 stopni. No to jest znaczny spadek temperatury, ale niestety nadal z upałem męczą się w Lublinie, w Kielcach, w Krakowie czy w Rzeszowie. Tutaj nawet od 32 do 35 stopni.

0: Na burze mogą liczyć mieszkańcy Olsztyna i do 24 stopni z opadami deszczu.
1: RMF Max.
2: RMF Max.
1: RMF Max.

0: I przy takich hitach na maksa wszystkie wakacyjne wspomnienia zaczynają mieć nawet trochę rumieńców. Lost Frequencies w RMF Max. A tymczasem,
1: no zobacz, no patrz jak patrzy tymi wielkimi ślepami. Taki nosek ma mokry, a jak się ślini, hurany!
2: Dzisiaj pierwszy dzień lipca i słuchajcie, nie tylko witamy nowy miesiąc, ale jest święto tych wszystkich, którzy uwielbiają czochrać, wychodzić na spacer ze swoim czworonogiem, bo dzisiaj jest dzień psa, dzień pieska. Dzisiaj jakieś lody psie może, albo torcik psi powinno się...
0: Albo chociaż miskę z wodą przy tej temperaturze, koniecznie pamiętajcie.
2: A to obowiązkowo.
0: No i koniecznie o tym, że psiaki ze schroniska czekają również na to, żeby znaleźć jakiś nowy dom, kto wie, może właśnie na wakacje u was.
2: A taki łobuz kocha najbardziej.
0: O, wiadomo.
2: Na naszym Facebooku znajdziecie taki post, w komentarze możecie wrzucać zdjęcia swoich ukochanych czworonogów.
0: I czekamy jak macie też jakąś... na wasze historie.
2: No właśnie, jakąś śmieszną historię związaną ze swoim pieskiem, to też możecie się nią pochwalić. Ja na przykład mam kolegę, który ma psa, który, ten pies...
0: Dobrze się zaczyna.
2: Przynosi mu z lodówki zimne napoje, bo ma na takiej dolnej półce.
0: Co ty gadasz?
2: A mówi, że jeszcze musi go nauczyć przelewać.
0: No to przy mistrzostwach świata myślę, że się przyda, jak znalazł mnie. Z kolei na początku tego tygodnia strasznie wzruszyła historia ze Skierniewic, gdzie postawiono pomnik pewnego psiaka, który przez ostatnie 10 lat przychodził codziennie na ten jeden przystanek w Skierniewicach, czekając na swojego pana, aż wyjdzie z pracy, mimo że pana już nie ma.
2: Ojej, smuteczek, no.
0: No i zobacz, jak tu się nie idzie wzruszyć.
2: Wasze historie z psiakami w komentarzach na Facebooku RMF Max. Zdjęcia też wrzucajcie, czekamy.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Here
4: we go! Wiemy, co jest ekstra.
5: Do tego się słucha.
6: Co jest hitem.
7: To ma potencjał.
4: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
8: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach.

0: cena oferty z 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
1: I po reklamie.
2: Jak długi dzień pełen słońca.
3: Jak gofy z bitą śmietaną.
4: Jak

0: sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
2: Sprawdzamy pogodę. No i w kraju dzisiaj tak pół na pół. Część, szczególnie zachodnia Polska i północna, odpoczywają, odczuwają ulgę tutaj mieszkańcy Gdańska, Szczecina na przykład. Tutaj do 20 stopni, odrobina deszczu, słońca, całkiem przyjemnie. No ale niestety południe kraju, Kraków, Zakopane czy na przykład Rzeszów, Lublin, no to tutaj do 35 stopni. Parno, gorąco, duszno i biometr niekorzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
3: No i zobacz, nim to się człowiek obejrzy i połowa roboty za nami.
4: Niestety z wakacjami jest podobnie. Lecimy, lato na maksa, Karina Nicińska.
3: Dawid Miązek razem z wami.

0: Słyszysz?
1: No.
0: Cicho, bo jeszcze się przestraszy.
1: Uważaj, uważaj, nie podchodź tam za blisko.
0: Spłoszy. Weź jej coś, rzuć tam.
1: Nie zachodź od tyłu, nie zachodź, bo się spłoszy.
0: O, dobra, podchodzi. Podchodzi.
1: A, będzie mi jadła z ręki. Patrz, pana nią.
0: O. No i mamy ją, drodzy państwo. Runda bonusowa w RMF Max jest nasza.
1: Sama przyszła i teraz czeka na wasz ruch. A wasz ruch powinien być taki, że sięgacie do kieszeni, do marynarki, do torebki, czy gdziekolwiek indziej macie smartfona. I z tego smartfona wysyłacie nam SMS-a z hasłem Max pod 7327 za 3,69.
0: Albo zgłoszenie na rmfmax.pl. No to jak się będzie wabiła, jak ją nazwiemy?
1: Rundziątko to trochę nie, bo to duże jest. Jednak runda jest takie, rundzisko nawet bym powiedział, nie?
0: 1200 razy mnożymy waszą szansę na zgarnięcie, wiecie ilu? 15 tysięcy złotych dzisiaj w RMF Max, więc szybciutko, rmfmax.pl.
1: Albo hasło Max pod 7327, 15 tysięcy złotych na wasze wymarzone wakacje, albo na co chcecie.
0: Zobacz, jaka grzeczna. RMF Max. Reklama.
2: Tak, bo wiesz co? Prędzej palma mi tu zaraz wyrośnie.
3: Tak, tak, pod palmą wyrośnie. Tam nagroda.
4: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
8: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
9: No ale co, Barbara? Rekin!
8: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
11: I po reklamie.
12: Bez granic.
13: Na trawie.

0: wyjaśnić, zależnie się nie da. Junior Caldera, Sophie Ellis Bextor, Can't Find This Feeling w RMF Max. Poprosiliśmy was o głosóweczki i SMS-y. Największe kłamstwo, jakie można usłyszeć na festiwalu. Głosóweczka od Patryka wjeżdża, proszę bardzo.
1: W każdym mieście każdy raper powie: jesteście moim ulubionym miastem.
2: No pewnie, ale Patryk jest już z nami na linii. Cześć!
3: A witam serdecznie.
2: To uwaga, stoisz przed szansą zgarnięcia dwóch biletów do strefy 57 w Przytkowicach. Czy jesteś gotowy na pytania?
3: Może być ciężko, ale spróbuj.
2: Pytanie numer 1. Jak ma na imię Malik Montana? Odpowiedź A. Malik, czy odpowiedź B. Mona? Bo oczywiście, że Mona. Usłyszałam, że Mona. Dawid też słyszał, że Mona, prawda? Dokładnie. Słuchaj, pierwszy bilet już do strefy 57 na najbliższą sobotę, między innymi na Malika Montana.
0: Jak Mona Lisa, masz? Mają nawet podobny uśmiech.
2: No oczywiście, że tak. Natomiast jeszcze masz pytanie numer 2, czyli szansa na zgarnięcie drugiego biletu. Ready?
3: Jak najbardziej.
2: Jak ma na imię White 2115?
0: No trudne się wylosowało.
2: Odpowiedź A. Tadeusz, czy odpowiedź B? Sebastian.
3: Sebastian?
2: No oczywiście, no raczej, że Sebastian. No pewnie, że
0: ale tak. Tadeusz mu też pasuje,
2: no
0: nie?
2: też. Może na drugie ma. Słuchaj, z Sebą również będziesz mógł zbić pionę nie tylko z Moną, czyli z Malikiem Montaną w najbliższą sobotę. Jeden i drugi bilecik ewidentnie, proszę bardzo, na legalu prawidłowo wygrany. Gratulujemy.
0: Kogo zabierasz?
3: Dziękuję. White'a, jak najbardziej.
2: White'a za 2115 zabierasz ze sobą, ale on już będzie.
3: No tak, no to swoją partnerkę.
2: No pewnie, że partnerkę. Mamy nadzieję również, że zasłuży do tego czasu.
0: Uroczej zabawy.
2: Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
3: Dzięki.

0: kiedyś Sweet Home Alabama, dzisiaj Alabama 10 w RMF Max.
1: Słuchajcie, jeżeli wam się wydaje, że macie problemy w życiu, nie macie.
0: Wy to problemów nie macie.
1: Żadnych problemów, absolutnie. Ania Lewandowska, o to.
0: Tato ma problemy.
1: Zaraz o nich powiemy, tymczasem pogoda za chwilę w RMF Max.
2: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku czekają na Państwa goście specjalni. Pieniądze.
3: No bez przesady z tym czekaniem.
4: Na co dzień specjalizujemy się raczej w znikaniu.
2: Krąży o Was plotka, że gdy jesteście naprawdę potrzebne, to nie sposób Was znaleźć.
4: A to niby kiedy nas nie było?
2: Zepsute auto tuż przed wyjazdem do Chorwacji?
4: No cóż, musiałyśmy wcześniej wyjść z kąta.
2: A pilny remont kuchni z zeszłego lata?
4: Byłyśmy na ważnym spotkaniu z zachciankami.
5: Nie mogło nas tam nie być.
2: A wiecie, że mBank przygotował dla Was poduszkę finansową w ramach Zdrowych Finansów, żebyście mogły na niej czekać na niespodziewane wydatki.
4: Poduszka brzmi wygodnie.
5: A co z kołdrą? Bo mi bardzo marzną stopy.
2: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą Wam zbudować poduszkę finansową i poczuć dumę z tego, jak ogarniacie pieniądze.
6: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
2: Ogłoszenie płatne. Reklama.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowi.
14: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
15: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
16: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
15: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
16: Bo zależy mi na sobie.
15: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
17: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
18: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
17: A, no i merci bardzo.
19: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: I po reklamie.
20: Leżenie nad rzeką.
21: Jak prawdziwy spontan.
20: Jak pierwsza godzina urlopu.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po.
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, tylko 9,99 za kilogram z apką lub polokartą. Tak, 9,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,49. A nektarynki aż 46% taniej. Jedynie 6,99 za kilogram. Cena przed obniżką 12,99.

0: Takie pytanie. Wiadomo, kochasz Sobel, Francis i Deems w RMF Max. I a propos kochania...
1: No właśnie, Ania Lewandowska kocha Roberta całym sercem, ale to nie znaczy, że wspiera go w każdej decyzji, bo wrzuciła wpis na swoje social media, w której, słuchajcie, ona jest zdecydowanie na nie z tym Chicago Fire, z tymi przenosinami. Tak!
0: A dlaczego?
1: No nie, no bo ona napisała, że mogłaby napisać, że wszystko jest idealnie, ale nie jest. Ona się boi, ona nie chce zaczynać wszystkiego od nowa i napisała jeszcze, że życie u boku sportowca, gdzie trzeba tyle kompromisów, to naprawdę jest trudne. Wydaje się, że łatwo.
0: No, czy te 20 milionów rocznie może osłodzić życie, ale no, nie oszukujmy się, bez przesady.
1: Bez przesady, oczywiście, że tak. Słuchajcie, ona tutaj się naprawdę rozpisała na kilkanaście akapitów, a wystarczyło jedno zdanie napisać.
0: Albo zdjęcie wrzucić.
1: Tęsknię za tobą, Alvaro od Baciaty.
0: Tęsknię za tobą, Mauricio.
1: Albo Enrique też tęsknię.
0: I Lucia. Lucia za tobą też.
1: Lucia?

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowi. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: I po reklamie.
12: Odkrętka.
13: Jak długi dzień pełen słońca.
12: Jak wypad na festiwal. Tak brzmi lato na maksa.
1: RMF Max. Lato na maksa.
12: Lato na maksa!
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
16: W części kraju nadal upały nie odpuszczają. W Krakowie 28, w Rzeszowie 32, w Kielcach 31, a w Lublinie do 35 stopni. Za to poczują ulgę dzisiaj zdecydowanie mieszkańcy Koszalina. Tutaj 16 stopni na termometrach. W Gdańsku wieje przyjemny wiatr i 16 na termometrach. W Olsztynie burzowo do 24, ale całkiem znośnie, trzeba przyznać. No tutaj mamy tak pół na pół. Północ odpoczywa, a na południu nadal upały.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
17: No i co? Słyszałeś?
18: Nie no, dobrze chłopaki robią, dobry przekaz leci.
17: Karin Cińska.
18: Dawid Miązek.
17: Od nas też, to lato na maksa.
18: Do 13.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Well, that's not fair. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: od dawna to wiem.
1: Ale zagrali męskie granie orkiestra w RMF Max.
2: A jeżeli teraz, wam przychodzą do głowy dzikie myśli o tej porze w pracy, na przykład dosypać sól do cukru albo
1: ustawić screen poczty na
2: albo
1: pulpit,
2: wyjąć koledze baterię z myszki, no to teraz jeszcze bardziej będzie dziko. White Fox w RMF.

0: nie da się go nie lubić. Ed Sheeran w RMF Max.
1: Ismael Saibari, gwiazda reprezentacji Maroka, który ciągnie swoją drużynę już do 1/8 finału póki co.
0: Gratulujemy.
1: Podpisuje kontrakt z Bayernem Monachium. Będzie zarabiał bajeczne 11 milionów euro rocznie. Co jest o tyle ciekawe.
0: Przeliczyłeś? Ile to wychodzi na dniówkę?
1: Nie chcę przeliczać, ale pewnie dużo. Natomiast to jest o tyle ciekawe, że jak grał w Holandii, to podobno rzuciła go dziewczyna. A dlaczego? Dlatego, że uważała, że za mało zarabia.
0: No to kto wie, może się jeszcze będzie chciała na kawę umówić, albo wiesz te rzeczy tam
1: teraz
0: odebrać.
1: Teraz piszę, wiesz, na WhatsAppie. Słuchaj, głupia sprawa wyszła, no.
0: Ale słuchajcie, to jest bardzo ważna informacja. Nawet on
1: nie będzie zarabiać 15 tysięcy złotych w 2 minuty, a wy możecie. I to dzisiaj.
0: Wystarczy wejść do gry w Casa de Palma w RMF Max i uwaga, chwila skupienia. Teraz to jest wasz moment na chwycenie telefonu i wysłanie SMS-a z hasłem Max pod 7327 za 369.
1: A można też wejść na naszą stronę i dosłownie parę kliknięć i jesteście w grze rmfmax.pl. Tam też można dołączyć do zabawy Casa de Palma.
0: 15 tysięcy złotych czeka, więc wy nie czekajcie. Szybciutko. Hasło Max pod 7327 albo
1: rmfmax.pl.

0: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: I po reklamie.
9: Jak najlepsze wspomnienia.

0: Gibbs, Kukon i Jonathan. Myślę, że tak psa też śmiało można ponazywać po tych ksywach. Ty masz w RMF Max. No mamy was, najlepszych słuchaczy, którzy mają no właśnie swoje pupile, prawda?
1: Poprosiliśmy was z okazji Dnia Psa o podesłanie zdjęć w komentarzach na Facebooku do naszego posta swoich piesków. No po prostu galeria słodziactwa.
0: Jeżeli ktoś ma ciężki dzień, polecamy. Wejdźcie w komentarze na Facebooku RMF Max, od razu stanie się lepszy.
1: Anetka na przykład tutaj podesłała swojego, to chyba jest buldog francuski, ja się tak nie znam, Fido. Zazwyczaj nazywany Fidek, Fiduś i przestań chrapać.
0: Zero zdziwienia. I a propos snu, słuchajcie, sprawdziłam to z naukowcami, że psiarze bez problemu rozpoznają dźwięki, ale uwaga, psiarze również rzadko korzystają z opcji drzemki, znacznie częściej niż inni stają się rannymi ptaszkami ze względu na fizjologię swojego pupila.
1: A, czyli jak się spóźniasz do pracy, to adoptuj sobie psa i wtedy dalej się będziesz spóźniać do pracy, ale przynajmniej będziesz wstawać na czas.
0: A w sam raz na spacerek z psiakiem.
1: The Colors i Italo Disco w RMF Max.

25 stopni. Za to poczują ulgę dzisiaj zdecydowanie mieszkańcy Koszalina. Tutaj 16 stopni na termometrach. W Gdańsku wieje przyjemny wiatr i 16 na termometrach. W Olsztynie burzowo do 24, ale całkiem znośnie, trzeba przyznać. No tutaj mamy tak pół na pół. Północ odpoczywa, a na południu nadal upały.

0: Follow Rivers. Po naszemu rzeki przepłynąłem, góry pokonałem cię.
1: Ale się człowiek rozmarzył przy takich dźwiękach. Dawid, wiesz, gdzie jutro będę o tej porze?
0: W pracy.
1: Na plaży. Na plaży, więc drodzy, którzy nas słuchają już na północy, róbcie mi miejsce, dojeżdżam.
0: A ja w czwartek do was oczywiście wracam. Po dziewiątej jestem z wami w pracy, także dzięki za dzisiaj i do jutra, a za chwilę Ania z Fiołasem.
1: Oczywiście po 13 w I Wszystko Gra w RMF Max na lato. Trzymajcie się. Buziaki, pa, pa. RMF Max.
2: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
9: Wolę życie w biegu i w obiegu. Pieniądz musi krążyć.
10: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
8: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
11: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
12: No ale co, Barbara? Rekin!
11: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
0: I po reklamie.
14: Jak długi dzień pełen słońca.
15: Jak impreza na plaży.
16: Jak noc w namiocie.
17: Tak brzmi lato. Na maksa.
18: RMF Max. Lato na maksa.
19: Lato na maksa!
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
22: Monitorujemy na bieżąco sytuację pogodową. No i dzisiaj mamy dobre wiadomości dla mieszkańców północy. Koszalin, Gdańsk, Szczecin, Olsztyn. Tutaj zdecydowanie niższe temperatury. W Szczecinie do 20 stopni, w Koszalinie do 16, w Gdańsku też 16, w Olsztynie do 24 stopni. Suwałki to 25 dzisiaj na termometrach. Gorzej mają mieszkańcy Krakowa czy na przykład Lublina. Tutaj nadal upały i do 35 stopni. Stosujcie kremy z filtrem.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
23: Bo, ale zimno dzisiaj. Jeśli ktoś nad Morzem Polskim na urlopie, to dzisiaj ma klasyczną polską pogodę, no.
24: Można chodzić między kroplami. W rytmie hitów RMF Max. Andy Dust na start. Anka Fiałas z wami. RMF
23: Max. Minęła 13, a za momencik także Another w głośnikach.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: na działeczce jeszcze przed chwilą z Fukajem i Liwką w ramach projektu Enklawa byliśmy.
1: A dzisiaj mamy Dzień Psa.
0: Mamy. I teraz szukaj, szukaj, gdzie jest telefon. Trzeba znaleźć szybko telefon.
1: Macie nosa? No to pod drzewko zapraszamy. Nasze palmowe, bo jeśli potrząśniecie w zabawie Casa de Palma odpowiednią palmą, to spaść może wam kokos z 15 000 złotych. I to dzisiaj.
0: Jeśli teraz nie wejdziecie do gry, to wasz pies na pewno powie wam, gdzie ty miałeś nosa, bo teraz mnożymy każde wasze zgłoszenie 999 razy.
1: SMS o treści max za 3,69 wystarczy posłać na 7327. Patrząc na pogodę, może szybko bilet trzeba przebukować. 15 tysięcy powinno wystarczyć. Teraz każdy max razy 999.
0: Albo na super sesję z solarium, bo jednak nie wiadomo, jak będzie, prawda? Z wakacji trzeba wrócić opalonym. 7327 SMS o treści max. Tylko przez najbliższe 10 minut mnożymy każde wasze zgłoszenie.
2: Max. Reklama.
3: Tak, bo wiesz co? Prędzej palma mi tu zaraz wyrośnie.
4: Tak, tak, pod palmą wyrośnie. Tam nagroda.
5: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: I po reklamie.
15: Jak leżenie nad rzeką.
16: Jak prawdziwy spontan.
17: Jak 2 tygodnie urlopu.
18: Tak brzmi lato na maksa.
19: RMF Max.
10: Lato na maksa.

0: z nimi w transe, to sama przyjemność. Kygo i Khalid w RMF Max z hitem Save My Love. Tymczasem kierowcy mają dość ekranów w nowych autach. Niby nowe to fajne, a okazuje się, że nie bardzo, bowiem nadmiar ekranów dotykowych frustruje kierowców.
1: No nie po to zdejmowane były z ulic te diodowe reklamy, żeby teraz w samochodzie ci świecił prosto w twarz, prawda?
0: Wszędzie musisz klikać, a jednak wajcha to wajcha, cynkwajs to cynkwajs, pokrętło
1: to
0: pokrętło.
1: Zawsze się można to bawić trochę.
0: I tyle tych ekranów, że aż człowiek telefonu nie może normalnie przeglądać, jak prowadzi.
1: 'Idąc tym tropem, w końcu od czego jest czerwone światło? To jest informacja o tym, że masz wiadomość, czas odczytać.
0: No. Żeby tylko. Wiktor Waligura, 4 pory roku. To w sumie mamy dziś w pogodzie.

0: Hit dla tych, którzy nie mogą się doczekać, aż będą mogli zrealizować swój wniosek urlopowy. Can't wait! Bob Sinclair i Keisha w RMF Max.
1: Gorzej jak dni urlopowych już brakuje.
0: A, no właśnie. I wtedy kusi, żeby wziąć L4 w czasie wakacji. My już mamy ranking nadużyć Polaków. Na co najczęściej to L4 idzie tak naprawdę?
1: A może złapaliśmy was jeszcze przed urlopem, na który dni urlopowych brakuje? No to zostańcie za moment szczegóły w RMF Max. To nie będzie poradnik, jak nie wpaść. Żeby było jasne, najpierw prognoza.
2: Monitorujemy na bieżąco sytuację pogodową. No i dzisiaj mamy dobre wiadomości dla mieszkańców północy. Koszalin, Gdańsk, Szczecin, Olsztyn. Tutaj zdecydowanie niższe temperatury. W Szczecinie do 20 stopni, w Koszalinie do 16. W Gdańsku też 16, w Olsztynie do 24 stopni. Suwałki to 25 dzisiaj na termometrach. Gorzej mają mieszkańcy Krakowa czy na przykład Lublina. Tutaj nadal upały i do 35 stopni. Stosujcie kremy z filtrem.
3: RMF Max.

0: Sims ładuje nam baterię w tę środę na moment przed godziną 14. A teraz ranking nadużyć Polaków. Co najczęściej robimy na L4? W czasie wakacji są wzmożone kontrole.
1: A w wakacje kusi, żeby trochę temat naciągnąć. Okazuje się, że często robimy remont i to widać od razu. W czasie choroby również bierzemy udział w zawodach sportowych. No bo co tam, no dam radę pobiec. Albo pracujemy w innej firmie, żeby jeszcze dorobić.
0: No ja się nie dziwię, bo jak z twojej firmy odbierasz taką wypłatę, że aż jesteś chory, to trzeba gdzieś indziej sobie poprawić stan zdrowia, no.
1: Może to jest sposób na uzdrowienie polskiej służby zdrowia.
0: Mhm.
1: Zamiast lekarzy, kontrolerzy. Bo zobacz, ile osób od razu doznaje samouzdrowienia na ich widok.
0: Tymczasem u nas na świeżo Mikolas i Trips będą do pracy zagrzewać.

0: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Wiemy, co jest ekstra.
4: Do tego się słucha.
5: To jest hitem.
6: To ma potencjał.
3: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
7: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
10: O, mechanik idzie.
11: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
12: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
13: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
14: I po reklamie.
15: Na podwórku.
16: Na imprezę.
17: Na koncert.
18: Tak brzmi lato na maksa.
19: Lato na maksa.
20: Lato na maksa!
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
22: Pogodowo trzeba przyznać, że całkiem przyjemnie na północy kraju. Tutaj delikatny wiatr, odrobina słońca i momentami przelotny opad deszczu, a temperatura to od 16 do 20 stopni. W Gorzowie, w Zielonej Górze 20 na termometrach, spadek temperatury znaczny we Wrocławiu, tutaj 19, ale przydadzą się parasole. Nadal mierzą się z upałami mieszkańcy Lublina, w Kielcach do 31 stopni, w Warszawie nawet do 33.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
23: Lato chwilowo wcisnęło pauzę, ale my tego nie robimy. Jeśli deszcz bije Wam w parapet w pracy, czy psuje wakacyjne plany, mamy na to lek.
24: Jest Teddy Swims i Mr. Know-It-All, a za momencik będą też modelki i lubicie jak lato. Anka i Fiołas, witajcie w RMF Max po drugiej.

0: słyszysz tę nowość.
1: Jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: chciałbym usłyszeć, jak Rihanna śpiewa ten numer z buzią pełną macaroni pie.
1: No to tak się kiedyś robiło język angielski w Polsce, tylko miał się ziemniaka w buzi.
0: No bo Rihanna przyznaje, że najbardziej kocha kuchnię rodzimego Barbadosa, właśnie macaroni pie, to jej ulubione danie. A to taka zapiekanka makaronowa z dużą ilością sera.
1: Brzmi cudownie, chociaż duża ilość sera to od razu mi uruchamia skojarzenie z pizzą i jak się okazuje, polskie pizzerie są wśród najlepszych w Europie. Nie trzeba wcale jechać do Włoch. To dokąd warto? O tym za moment. Zostańcie.
2: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Fajnie, że wpadłyście.
3: Czasem wpadamy, czasem wypadamy, tak już mamy.
2: A czy to prawda, że zdarza wam się wpadać w niepowołane ręce?
4: No jak widzimy pilne kliknij, to klikamy. Nie każemy ludziom czekać.
3: Nim się obejrzymy, już nas nie ma.
2: No cóż, Zdrowe Finanse mBanku mają wam pomóc lepiej pilnować się w internecie.
3: A to niby jak, przepraszam, odetniecie nam internet i postawicie nas w kącie?
2: mBank ma narzędzia, które pomogą ochronić się przed cyberoszustami.
3: Cyberoszuści? To brzmi groźnie.
2: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam chronić pieniądze przed cyberoszustami i poczuć dumę z tego, jak ogarniacie swoje finanse.
5: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
2: Ogłoszenie płatne. Reklama.
6: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
7: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
10: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
11: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
10: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwroto mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
13: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
14: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
15: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Summer. Summertime! Ta playlista to, jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10. Najlepsze.

0: RMF Max.
1: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
1: I po reklamie.
6: Słowo.
7: Na metę.
8: Kamperem.
9: Bez granic.
6: Na lody.
10: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
0: RMF Max. Lato na maksa.
3: Lato na maksa.

0: takie współprace są podobno najciekawsze, których na pierwsze rzut ucha nie da się połączyć. Ed Sheeran i Martin Garrix jeszcze przed chwilą w RMF Max. No a okazuje się, że da się też zrobić jedną z najlepszych pizz w Europie i wcale to nie musi być włoska pizzeria, jak się okazuje.
1: Są dwie polskie pizzerie, które można znaleźć w rankingu tych najlepszych. Jedna to ta z Pabianic, a druga z Warszawy.
0: Ciao Tutti w Warszawie, 33 miejsce i Zielona Górka w Pabianicach, miejsce 18 w znanym rankingu 50 Top Pizza Europe.
1: Już słyszę, jak niektórzy powiedzieli, to do mnie nie dowożą.
0: Ale czekaj, bo to się okazuje, że włoskie pizzerie mają osobny ranking jeszcze, jednak
1: doczytałam. Czyli w tym rankingu włoskich nie było? To jak biec maraton bez Kenijczyków.
2: To jest nowość RMF Max.
0: A już się człowiek cieszył. No to jak mamy być dumni, to z tego, że mamy dla was kolejną nowość. Lumix.

0: reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
6: Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody w rożku Koral, 110 ml, różne smaki, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
8: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl. To się opłaca.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po.
2: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, tylko 9,99 za kilogram z apką lub polokartą. Tak, 9,99 za kilogram. Cena przed obniżką 15,49. A nektarynki aż 46% taniej. Jedynie 6,99 za kilogram. Cena przed obniżką 12,99.
3: Polomarket. Mój ulubiony.
4: 31 stopni w Warszawie, nawet do 33.

0: ATB też szukał odpowiedzi na pytanie, czy w kosmosie jesteśmy sami. You are not alone w RMF Max. Za to w tę sobotę minie nas kolejna planetoida. Przeleci w bezpiecznej odległości 9 dystansów do Księżyca, ale gołym okiem jej nie zobaczymy. Trzeba mieć sprzęciwo, więc łatwo przegapić.
1: Tak to nie będzie brzmiało, nie trafi w nas na szczęście.
0: Bogu
1: tak,
0: dzięki.
1: To brzmi kokos spadający nie z kosmosu, tylko z palmy w naszej zabawie Casa de Palma. W środku można znaleźć nawet 15 tysięcy złotych.
0: Pochowaliśmy nagrody dla was w kokosach. Wystarczy je zrzucić z palmy, to może być 15 tysięcy i to nawet w tym programie. Wchodzicie do gry SMS-em. Wystarczy za 3,69 wysłać hasło Max na 7327.

0: Reklama.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
6: I o czym teraz myślisz?
7: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max. A jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
9: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
12: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
11: Bierzemy. Buen provecho.
13: A to co?
12: No, owoce, ale morza.
14: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
15: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
16: I po reklamie.
17: Na tarasie.
18: Na dziko.
17: Na leżąco.
19: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
20: RMF Max. Lato na maksa.
21: Lato na maksa!
22: Monitorujemy sytuację pogodową na bieżąco, no i mamy jeszcze upały w dolnej części kraju. Na przykład w Krakowie 28 stopni, w Rzeszowie do 32, w Kielcach i w Lublinie od 31 do nawet 35 stopni. W Kielcach szykujcie się na burze, podobnie w Katowicach, chociaż tutaj no, odrobinę chłodniej do 27 stopni. W Opolu 23, mają być burze, więc pamiętamy o tym, żeby schować rzeczy z balkonów.
23: Wczoraj duszno od temperatury, a dzisiaj od tej foliowej pelerynki, którą warto nosić na sobie.
24: Łapcie oddech z nami. Po 15 w RMF Max. Ania Fioła, Kukon Gips i Jonathan.

0: wciąż mamy lato. O tym przypomina ten kawałek. Klingon w RMF Max. A na lato zmiany u detektywa bez licencji, czyli Krzysztofa Rutkowskiego.
1: Ściął włosy?
0: Nie. No. Ale pamiętacie dolara? Miał takiego dolara zamiast dwójki w uzębieniu. Teraz...
1: Tak. Słoneczko.
0: Złoty ząb.
1: A byłam blisko.
0: A jak widać, pieniądze ewidentnie niektórym szkodzą.
1: Ale warto sprawdzić, jak zadziałają na was. W naszej zabawie Casa de Palma nie chodzi o to, że palma odbija, tylko z tej palmy może spaść kokos, a w środku 15 tysięcy złotych.
0: Na remont uzębienia? Wystarczy. Teraz mamy bonus. I 1000 razy mnożymy każde zgłoszenie. Do za 10 czwarta, więc łapcie za telefon. 7327. Hasło Max za 3,69. Wysyłacie raz, a my dostajemy 1000 waszych zgłoszeń.
1: W rundzie bonusowej najbardziej się opłaca wejść do gry. 7327. SMS o treści Max. Wysyłacie jednego, a my robimy z tego 1000. Wchodźcie do gry. Po 16 trzęsiemy palmą i rozdajemy pieniądze, a wcześniej będzie u nas Dua Lipa.

0: Morandi i Angels, czyli klasyczek w RMF Max. Widzicie? Karma wraca. Wszyscy, którzy kiedyś historycznie najechali na Polskę, odpadają teraz z mundialu. To jest polski wątek, którego się doszokuje w tych mistrzostwach.
1: Szwedzi out, Niemcy out, Ruscy w ogóle nie pojechali.
0: Dokładnie, no Turcy też już
1: odpadli. Turków też już nie ma. Co dzisiaj na mundialu? To sprawdzamy teraz mistrzowski flash sportowy.
2: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam i błyskawicznie przekazujemy doskonałe wiadomości. Hubert Hurkacz wygrał z austriackim tenisistą Sebastianem Hoffnerem 7-6, 6-4, 6-4 w drugiej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Polak w piątek zagra z Amerykaninem Tomem Polem. Teraz mundial, uwaga, nie o 19, jak to zwykle bywało, a o 18 rozpocznie się mecz Anglia-Demokratyczna Republika Kongo. Zespół z Europy zdecydowanym faworytem, ale drużyna z Afryki gra bardzo niewygodnie dla rywali, przyznaje selekcjoner Anglików Thomas Tuchel. To drużyna, która nie stworzyła wielu sytuacji, ale też nie straciła wielu bramek w meczach z takimi drużynami jak Kolumbia czy Portugalia. I taki właśnie mecz nas czeka. O 22:00 Belgowie zmierzą się z Senegalem, a w nocy USA zagra z Bośnią i Hercegowiną.

0: tempie mam wrażenie, że David Guetta i Alok odprowadzają nas na chwilową przerwę od pracy. I dobrze, bo teraz... Ostatnie sekundy rundy bonusowej w naszej zabawie Casa de Palma, proszę państwa.
1: Tak brzmi Anka, gdy naje się szaleju po 5 kawach.
0: Nie,
1: ale
0: nie, nie.
1: Szaleństwo to może być po 16.
0: Właśnie.
1: 15 tysięcy wyciągnąć można z kokosa spadającego z naszej palmy, a także nagrody rzeczowe. Teraz najważniejsze. Jeszcze zdążycie się załapać na bonus. 1000 razy mnożymy każdego maksa za 3,69, którego wyślecie na 7327.
0: Człowieku, skup się. Bierzesz do ręki telefon, wysyłasz hasło MAX na numer 7327. Robisz to raz, my robimy resztę roboty. 1000 razy mnożymy każde zgłoszenie i za momencik może się okazać, że masz już 15 koła na co tylko chcesz.
1: 7327, hasło MAX. Działajcie teraz, bo zaraz będzie za późno.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Może poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
13: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
14: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
13: No sam zobacz.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
16: I po reklamie.
17: Jak wakacje last minute. Jak wypad nad wodę.
18: Jak śmiganie na żaglach.
19: Tak brzmi lato na maksa.
20: RMF Max. Lato na maksa.
21: Lato na maksa!
0: Monitorujemy sytuację pogodową na bieżąco, no i mamy jeszcze upały w dolnej części kraju. Na przykład w Krakowie 28 stopni, w Rzeszowie do 32, w Kielcach i w Lublinie od 31 do nawet 35 stopni. W Kielcach szykujcie się na burzę, podobnie w Katowicach, chociaż tutaj no odrobinę chłodniej do 27 stopni. W Opolu 23 mają być burze, więc pamiętamy o tym, żeby schować rzeczy z balkonów.

0: Justin Bieber i Nicki Minaj przed 16:00, zaraz po pracy, gdy ruszycie w drogę do domu, pamiętajcie, by zajechać po smaczka dla swego pupila. No bo dzisiaj dzień psów jest. No, Justin Bieber na przykład ma dwa Yorki. A wyobraźcie sobie, że pojawiły się w polskich restauracjach lody dla psów.
1: W restauracjach?
0: No, bardziej w kawiarniach. Lody dla psów są dwa dostępne smaki, indyk i kurczak.
1: O, proszę bardzo. Zawsze myślałam, że lody to są jednak z bałwaniny, a nie z indyka albo z kurczaka. Ale co ja tam wiem o życiu?

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
6: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
7: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
5: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
8: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No, sam zobacz.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
10: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
13: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
14: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
15: I po reklamie.
16: Lato na maksa.
17: Lato na maksa!
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
20: Sprawdzamy, co tam słychać w pogodzie. No i są dobre informacje dla mieszkańców północy. Koszalin i Gdańsk nawet do 16 stopni, w Bydgoszczy do 22 i tutaj zdecydowanie przydadzą się parasole. Popada dzisiaj w Poznaniu, tutaj pochmurno, deszczowo i do 19 stopni. No właśnie mieszkańcy tych miejscowości zdecydowanie odczują taki delikatny chłód, taki fajny wiatr. No jest to naprawdę całkiem przyjemnie, a jeśli chodzi o południe, to tutaj nadal do 35 stopni.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
21: Po 16. Czekaliście na to?
22: Hity na maksa.
23: Na ten oddech w pogodzie? O tak, w końcu wietrząc dom, faktycznie robi się w nim chłodniej.
21: Może pranie na balkonie nie wyschnie, ale za to jest zdecydowanie przyjemniej, zwłaszcza jak podkręcicie RMF Max. Tuanka i Fiołas.
23: RMF Max. A w Dniu Psa puszczamy do Was oko i gramy dawno.

0: Wiktor Waligura w RMF Max. Jak nazywają się ultrasi, fani Wiktora?
1: Waligurzanie.
0: Waligurki.
1: No chciałam tak trochę bardziej elegancko, no.
0: No bo Swifties, czyli fani Taylor Swift, pewnie wiedzą doskonale, że już lada dzień dojdzie do ślubu Taylor Swift i Travisa Kelce. Tym żyją Stany Zjednoczone, ale nadal goście nawet nie wiedzą, gdzie ceremonia ma się odbyć. Choć ślady prowadzą do Nowego Jorku, a konkretnie do Madison Square Garden.
1: Naprawdę? No. Taka średnio romantyczna ta miejscówka, no proszę
0: tak cię. Wydaje. On jako sportowiec pewnie, nie wiem, miał tam chociaż treningi. Mm-hmm. Ona jako artystka pewnie też tam koncertowała. Trochę taki ślub w robocie. Nie?
1: No, trochę Versof i Freeze. Tak, za chwilę powstanie o tym film.
0: 1000 osób ma być na tym weselu.
1: Łomatko!
0: Życzenia zaczęły się w miniony czwartek.

0: Mocny kandydat do letniego hitu Moving to the Sun. No dzisiaj tego słońca nieco mniej. Na Mazurach, jeśli ktoś zaczął właśnie urlop, to lepiej bez żagla. 115 km na godzinę. Takie dzisiaj podmuchy wiatru.
1: W taką pogodę to lepiej nie stać pod drzewem, to przede wszystkim. Chyba że pod naszym, kokosowym.
0: Pod palmą może spaść na was kokos z kasą.
1: Już za chwileczkę finał zabawy Casa de Palma.

0: Dawid Podsiadło. No, po finale swojej trasy koncertowej obrotowy tour, niewykluczone, że także udał się gdzieś pod palmę. Tak samo jak finalista naszej zabawy.
1: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Bo my promujemy palmowe love i wyciągamy z kokosów wasze nagrody w zabawie Casa de Palma. Wykręciliśmy numer. No i teraz tylko poczekać, aż ktoś się odezwie po drugiej stronie.
0: No, to jest kluczowa sytuacja, słuchajcie.
2: Halo, dzień dobry, cześć. Radio RMF Max się kłania. Ania i Fiołas tutaj.
0: Jak masz na imię? Cześć.
3: Cześć, Olga.
2: Olga, od razu uśmiech wyczuwam na twojej twarzy po naszym telefonie.
0: Olga, dzwoni do ciebie zabawa Casa de Palma.
2: Ty przed urlopem, po urlopie? Jak u ciebie?
3: Przed urlopem, tak.
2: Jaki plan na ten urlop? Będą palmy czy nie będzie?
3: No właśnie w tą stronę, ale chętnie by się coś do tego jakoś przyczyniło, czyli potrzebne są na to finanse.
0: Wyczuwam już zaklinanie losu. Ona wie, po co my dzwonimy, bowiem w kokosach z naszych palm rosną pieniądze. 15 tysięcy złotych do zgarnięcia, ale na przykład jest też soundbar fajny. Albo
2: są maszyny do popcornu, albo aparaty Instax. Wszystko zależy od tego, jaką palmę wybierzesz. Jest ich 26. My z tej jednej, którą wybierzesz, strącimy kokosa. A co będzie w środku, będzie twoje.
0: Fiołas dzisiaj biega pod palmę, więc możesz dać znać od 1 do 26, którą ma chłop potrząsnąć.
3: Dobra, no to szczęśliwa 11.
2: 11.
0: Palma numer 11. Fiołas, 3, 2, 1, start w takim razie. Biegnie do 11, potrząsamy nią. I proszę bardzo.
2: Mało brakowało, ale mamy go. Kokos numer 11. Kryje 500 zł dla ciebie, kochana.
3: Ile, przepraszam?
2: 500.
0: Pół tysiąca.
3: Wow, super. No, rewelacja.
0: Będzie na coś więcej niż tylko na te napoje na opaskę.
2: Z palemką.
3: No, pewnie. Super, bardzo się cieszę.
0: Gratulujemy ci bardzo serdecznie. W RMF Max zabieramy na wakacje pod palmą codziennie. Jutro także, pamiętajcie, będzie można zgarnąć kolejne nagrody.
1: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Bylibyście w szoku, co my jesteśmy w stanie do kokosa zmieścić. Jutro przekonajcie się o tym sami, wejdźcie do zabawy i zagrajcie o nawet 15 tysięcy. Szczegóły czekają na rmfmax.pl.
0: Tam też znajdziecie bonusy, a z nami Swedish House Mafia.

0: Moonlight i Alabama Ten. No niosą pięknie, chociaż jakby trzeba było jeszcze jednego szocika z espresso dzisiaj, to można. No taka pogoda.
1: A może się obędzie bez, bo przecież energię podbiją wam na popołudnie za moment nasi koledzy z kanału nadawczego. My dziękujemy za wspólną środę. Anka, Fiołas, jutro po 13:00 będziemy tu w RMF Max.
0: Bezpiecznej
1: czekać na was znów.
0: Drogi z pracy do domu. Trzymajcie się, pa!
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
3: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
4: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
3: A już od czwartku olej beskidzki Bielmar, litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyny do płukania Cocolino, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Do Leroy, bo niskie ceny ma. To dobry czas na letni remont. Bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę. A panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: I po reklamie.
12: Jak ognisko na działce.
13: Jak wieczór na rolkach.
14: Jak leżenie nad rzeką.
15: Tak brzmi lato. Na maksa.
16: Lato na maksa.
17: Lato na maksa!
0: Sprawdzamy, co tam słychać w pogodzie. No i są dobre informacje dla mieszkańców północy. Koszalin i Gdańsk nawet do 16 stopni, w Bydgoszczy do 22. I tutaj zdecydowanie przydadzą się parasole. Popada dzisiaj w Poznaniu, tutaj pochmurno, deszczowo i do 19 stopni. No właśnie mieszkańcy tych miejscowości zdecydowanie odczują taki delikatny chłód, taki fajny wiatr. No jest to naprawdę całkiem przyjemnie. A jeśli chodzi o południe, to tutaj nadal do 35 stopni.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Tam w lato lecimy tak.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Anglia, Demokratyczna Republika Konga, Belgia, Senegal, USA, Bośnia i Hercegowina. Oglądaj Mundial od 17.15 w TVP1, TVP2 i w TVP Sport.
6: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
7: O, mechanik idzie.
8: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
9: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
0: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Słuchacie RMF Max, Krzysiek Chwaliński. Szybko powiemy o tym, co ważne i ciekawe o 17:00. W lasach na przeważającym obszarze Polski obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego, ostrzegają leśnicy. W wielu miejscach wilgotność ściółki wynosi mniej niż 10%. O czym trzeba pamiętać?
3: Przede wszystkim zachowanie szczególnej ostrożności, nieużywanie ognia w lesie przede wszystkim, bo to jest pierwsza i podstawowa sprawa.
2: Apelował Adam Albrychiewicz z Nadleśnictwa Skierniewice. A teraz krótko o tym, że szpital powiatowy w Płońsku wstrzymał zabiegi planowane na oddziałach urologii i neurochirurgii. Lecznica nie ma pieniędzy na ich przeprowadzenie, bo czeka na ponad 14 milionów złotych za tak zwane nadwykonania. Oba oddziały od dzisiaj funkcjonują tylko w trybie ostrego dyżuru. A teraz uwaga ci, którzy robią zakupy przez internet. Jak już wam mówiliśmy, dzisiaj zaczęły obowiązywać nowe unijne przepisy, które wprowadzają dodatkowe opłaty celne na przesyłki o wartości do 150 euro. Cło w wysokości 3 euro będzie pobierane od każdej pozycji w zgłoszeniu celnym.
4: Przykładowo, jeżeli ja dzisiaj kupuję t-shirt za 3 euro, to będzie trzeba doliczyć kolejne 3 euro za cło. Oczywiście w danej kategorii, czy przykładowo, jeżeli zamówię 10 takich t-shirtów, to zapłacę 3 euro. Natomiast jak zamówię spodnie, t-shirt i jeszcze jakąś inną elektronikę, to za każdą kategorię zapłacę 3 euro.
2: Tłumaczył profesor Arkadiusz Kawa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dziś do kin wszedł film Minionki i Straszydła. Czym tym razem zaskoczą nas żółte stworki w ogrodniczkach i goglach?
5: Minionki wyruszają w podróż po świecie, docierają do Hollywood. Jeden z nich ma, żeby nakręcić swój film. Film z potworami. Umawia się nawet z reżyserem.
6: Dobrze, a skąd weźmiecie te potwory?
5: No właśnie, trzeba je samemu znaleźć, skoro to ma być film grozy. Nadal mamy humor oparty na gestach, a minionki mówią tym swoim słynnym językiem.
2: Mówiła, znaczy się wcześniej, Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
9: Momentami burze, momentami deszcz. Tak jest między innymi w Poznaniu, w Bydgoszczy, we Wrocławiu czy w Opolu. W Opolu do 23 stopni mają być silne burze, więc tutaj warto schować rzeczy, które macie na balkonach, jakieś doniczki czy na przykład krzesło. A jeśli chodzi o Kraków, Rzeszów, Lublin, Kielce, tutaj do 35 stopni. W Krakowie nieco lżej, 28 na termometrach, ale mogą pojawić się burze. Biometr może być niekorzystny, duszno może być i parno.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
10: Coś tam ostrzegają alerty przed tymi burzami, różnymi rzeczami, ale szczerze nic mi już dzisiaj humoru nie zepsuje, bo na obiad zjadłam fasolkę szparagową, jajo, pomidora malinowego i ogórka zielonego i nic tego nie zmieni już.
11: A ja z nim będę przez 3 godziny. Jest 2 minuty po 17:00, Filip Kliber.
10: Justyna Borycka, to jest kanonodawczy, cześć.

0: 9 minut po godzinie 17. Martin Solveig kończy swój kawałek Hello. A do nas się odezwała Marta, która nam wysłała obiad swój, bo to odpowiedź oczywiście na opis obiadu Justyny. Justyna, co ty jadłaś?
1: Fasolka szparagowa była, jajo sadzone oraz pomidor malinowy z ogórkiem, a u Marty, proszę bardzo, jeszcze ziemniaczki z koperkiem i jajo sadzone w baleronie, ale fasolka szparagowa się zgadza, także Marta, zbijamy piątkę. Marta jest teraz na polu namiotowym w gąskach, także wakacje już po prostu pełną
0: tempą. Pełnej. Oby deszcz tylko przeszedł bokiem, ale wiadomo, jak to jest na wakacjach. Przejdzie
1: tak
0: bokiem.
1: Tymczasem kochani, dobrze, że mamy odpalony Messenger RMF Max, bo tutaj teraz potrzebujemy waszych wiadomości. Stop! Co myślisz?
0: Napisz nam na Messenger RMF Max, bo my mamy poczwórne bilety do największego parku rozrywki, który obchodzi swoje 12 urodziny i tych biletów nie zawahamy się rozdać.
1: Nie zawahamy się.
0: Absolutnie.
1: 4 wejściówki, kochani, to jeszcze w te wakacje będzie można wykorzystać, więc dajcie znać, o czym dokładnie teraz myślicie. Messenger RMF Max.

0: Szymza i Łogień, czyli Fire Fire w RMF Max 19 po 5. Łogień to dzisiaj będzie, słuchajcie, na Czechach, w Ostrawie.
1: Ahoj!
0: Ahoj, bo tam Beats for Love, festiwal, który dziś się zaczyna. Festiwal, na który was wysyłaliśmy w RMF Max i na który dzisiaj wysłaliśmy Michała Siwka i Natalię Kawałek.
1: Czyli naszą ekipę RMF Max, więc halo Siwek, halo Natalia, jedzieta w ogóle, co wy tam robicie? Opowiadajcie, no.
2: Kochani, jedziemy w stronę światła, bo trochę się przed nami błyska i zapowiada się pogoda taka, powiedziałbym, średnia, ale co, festiwalowy vibe, deszczu się nie boi?
3: No nie boi się, to są duże słowa, ale ja mam wysokie buty na grubej podeszwie, Michał ma dosyć jasne adidasy, także no, tutaj kolega ewidentnie jest nieprzygotowany, ale nasze serca są przygotowane i liczymy na to, że Calvin Harris nie boi się deszczu, burzy i niczego się nie boi.
2: Amatorszczyzna po mojej stronie, jestem gotowy na osąd słuchaczy.
0: No to czekamy, Messenger RMF Max, dajcie znać, co sądzicie o białych adidasach Michała Siwka na festiwal. No najgłupszy pomysł ever przecież.
1: Może Calvin Harris się nie boi, ale Dua Lipa się boi, burzy.

0: imprezę.
1: Na siebie.
0: Na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato!

0: No tutaj tak romantycznie, Gips z numerem Ty masz w RMF Max, a teraz same twarde fakty, same twarde informacje sportowe. Krzysiu Chwaliński, jak tam?
1: Dzień
0: mundialem
1: dobry.
0: Cały czas na bieżąco.
1: Of course. Na mundialu dzisiaj kolejne pojedynki o 1/8 finału. Za niespełna pół godziny o 18:00 w Atlancie Anglia zagra z Demokratyczną Republiką Konga, faworytem wyspiarze. O 22:00 Belgia zmierzy się z Senegalem, a w nocy o 2:00 Stany Zjednoczone podejmą Bośnię i Hercegowinę. Teraz tenis. Karol Drzewiecki i Kamil Majchrzak odpadli w pierwszej rundzie tenisowej gry podwójnej w wielkosztomowym Wimbledonie. W grze pojedynczej awansował za to Hubert Hurkacz, który w drugiej rundzie pokonał Sebastiana Hoffnera. W piątek Polak zagra z Amerykaninem Tomem Paulem.
0: Szybko i konkretnie. Za godzinkę z Krzysiem się chwalimy.
2: Chwilę go nie będzie i się pojawi.
0: Krzysiu Chwaliński za godzinę z kolejnym mistrzowskim fleszem sportowym, a teraz gra Britney Spears i Toxic.
2: Robimy głośniej.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wiemy, co jest ekstra.
3: To tego się słucha.
4: To jest hitem.
5: To ma potencjał.
2: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
6: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem. I po reklamie.

0: na luzie.
1: Bez granic.
2: We dwoje.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
0: Lato na maksa.
1: Lato na maksa.
4: Momentami burze, momentami deszcz. Tak jest między innymi w Poznaniu, w Bydgoszczy, we Wrocławiu czy w Opolu. W Opolu do 23 stopni mają być silne burze, więc tutaj warto schować rzeczy, które macie na balkonach, jakieś doniczki czy na przykład krzesło. A jeśli chodzi o Kraków, Rzeszów, Lublin, Kielce, tutaj do 35 stopni. W Krakowie nieco lżej, 28 na termometrach, ale mogą pojawić się burze. Biometr może być niekorzystny, duszno może być i parno.

0: Sponsorem konkursu wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Stop, stop, absolutnie stop. 17.50, stop. O czym teraz myślisz, że to było nasze pytanie, które nam otwiera całą zabawę, w której można wygrać 4 bilety do Energylandii, a na takie wyjazdy, akurat wakacyjne. Wiem, że wiele osób chce na pewno pojechać.
2: No gdzieś Karolina na tej trasie nawet, w okolicach zatoru pewnie będzie się znajdować dzisiaj. Karolina, najpierw powiedz, o czym myślałaś, jak o to pytaliśmy?
3: Tak jak napisałam, myślałam o tym, jak można było 2 razy zamówić źle paczkę, ponieważ zamówiłam paczkę zamiast do Krakowa, to do Jaworzna. I teraz drugi raz jadę do Jaworzna odbierać paczkę.
1: To matko, tam wielkie rzeczy.
2: No i przecież... co? I co? Przemyślałaś to? Doszłaś do wniosku? Jak to jest możliwe, że 2 razy zamówiłaś paczkę do innego miasta?
3: Za drugim razem wiem, jak to się stało, ponieważ już jakby w aplikacji ta lokalizacja była wybrana, ale za pierwszym razem nie mam pojęcia, co się stało, dlaczego Jaworzno.
1: Ty, ale ty Boryna nie mów jej, żeby przemyślała, bo ona teraz będzie wpisowała Przemyśl, nie? Na paczce. Także Karolina, no, musisz teraz wpisać sobie w nawigacji adres Zator, bo właśnie tam jedziesz, bo wygrywasz 4 bilety do Energylandii.
3: Wspaniale, bardzo się cieszę.
2: Już widzę, samochód. Ekipa się zebrała, jak są bilety, to ekipa się znajdzie, wiadomo, zawsze tak jest. Bawcie się dobrze w takim razie i miłej traski.
1: Pomóżcie jej znaleźć ten zator.
0: Max. Sponsorem konkursu wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Bibi Rexa i Faithless teraz w RMF Max, a kolejne wyjściówki już jutro.

0: Barbara! Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert, taniej masz!
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano!
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Wróżki i superbohaterowie. Tylko 4 i 5 lipca czekają na was darmowe maskotki w Energylandii. Przybierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
7: I po reklamie.

0: na plaży z ekipą.
1: Leżąco.
0: Na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
6: Synoptycy i MGW w dalszym ciągu ostrzegają przed gwałtownymi burzami. Towarzyszyć będą miejscami bardzo silne opady deszczu oraz możliwe porywy wiatru. W mocy pozostają także alerty dotyczące wysokich temperatur. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, zarówno na drogach, jak i podczas przebywania na otwartych przestrzeniach. W Trójmieście słupki rtęci po południu zatrzymają się na 20 kresce, na niebie sporo chmur i w prognozach są opady. Podobnie będzie na południu kraju, a jutro więcej przejaśnień i znów wysokie wartości na termometrach. Nad morzem od 24 do 27 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
1: Hity nam.
7: Minutka właśnie jest po godzinie 18. Anglia zaczęła grać z Demokratyczną Republiką Konga, ale moi drodzy, to jest przecież kanał nadawczy, nie?
1: No to musi być zagadkowa środa, no właśnie jak? Teraz.
3: Środa zagadkowa.
7: Siostro Justyno. Z Borynomierza. Jakbyś mogła przedstawić dzisiejszą zagadkę, którą będą rozwiązywali słuchacze i detektywi z RMF Max.
1: Ada i Michał za pół godziny muszą jechać na festiwal. Mm-hmm. Ada mówi, że zajmie łazienkę na 15 minut, uprasuje rzeczy w 3 minuty, a makijaż zajmie jej 10 minut. Michał też musi wziąć prysznic i rozwiesić pranie. Czy udało im się wyjść o czasie? I dlaczego? Dzisiaj naprawdę trudne się wylosowało, bo dwa pytania zadaję.
7: Bardzo trudne.
1: Czy udało im się wyjść o czasie i dlaczego?
7: I teraz nam nagrywacie głosówkę na Messenger RMF Max, a my potem to będziemy sprawdzali na antenie. Czy macie rację? Nagraj głosówkę na Messenger RMF Max.

0: Kochani, przerywamy kanał nadawczy, bo właśnie Kongo strzeliło bramkę. Wygrywałem 1-0
1: z
0: Anglikami. Ludzie, co się dzieje? 8 minut po godzinie 18. Krzychu, ty zaraz wrócisz, bo my teraz mamy zagadkową środę, dobra?
1: A to już,
0: to jest
1: już
0: rozwiązanie.
1: Przepraszam, bo ja byłam w szoku trochę. Zagadki tego, jak to się stało, że ten gol padł, jeszcze nie wyjaśnimy, ale jest inna zagadka do wyjaśnienia.
0: Siostro.
1: Messenger, RMF Max, tutaj głosówki, a zagadka brzmi tak. Ada i Michał za pół godziny muszą jechać na festiwal. Ada mówi, że zajmie łazienkę na 15 minut, uprasuje rzeczy w 3 minuty, a makijaż zajmie jej 10 minut. Mhm. Michał też musi wziąć prysznic i rozwiesić pranie. Czy udało im się wyjść o czasie i dlaczego?
0: Mamy rozwiązanie od Agaty na przykład. Agato?
2: No pewnie, że zdążyli, bo przecież w łazience nie trzeba się zakluczać. Ewentualnie prysznic mogli wziąć razem.
0: Mogli, ale nie wzięli.
1: Nie wzięli, bo to nie jest poprawna odpowiedź.
0: A może odpowiedź od Anny jest poprawna?
3: Nie zdążyli, bo Marta pewnie wracała po prasowaniu koszuli do domu sprawdzić, czy odłączyła żelazko. Standard.
1: Standard. Standard, znamy to, ale to też nie jest rozwiązanie tej zagadki, więc przypominam jeszcze raz szybciutko. Ada i Michał za pół godziny muszą jechać na festiwal. Ada mówi, że zajmie łazienkę na 15 minut, uprasuje rzeczy w 3 minuty, a makijaż zajmie jej 10 minut. Michał też musi wziąć prysznic i rozwiesić pranie. Czy udało im się wyjść o czasie? Dlaczego?
0: Nagraj głosówkę na Messenger RMF Max.
4: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
1: A z tym Krzysiem Chwalińskim to też nie żartowałeś, bo mistrzowski flesz sportowy też już się powoli zbliża.
0: No co, przecież ja nie kłamię, no gdzie?

0: Bob Sinclair i Kaizo tak sobie tutaj plumkają radośnie z numerem I Can't Wait w RMF Max, a to jest czas na zagadkę.
1: To jest zagadkowa środa, w związku z tym, siostro, czy możesz przypomnieć nam zagadkę, o której
0: Oczywiście.
1: Wszyscy przecież doskonale pamiętamy, natomiast żeby nie było,
0: ja ci
1: zrobię nastrój, dobra? Ja ci zrobię nastrój,
0: uwaga. Dobra? Jest zagadka dla prawdziwych detektywów. Ada i Michał za pół godziny muszą jechać na festiwal. Ada mówi, że zajmie łazienkę na 15 minut, uprasuje rzeczy w 3 minuty, a makijaż zajmie jej 10 minut. Michał też musi wziąć prysznic i rozwiesić pranie. Czy udało im się wyjść o czasie i dlaczego?
1: Detektywi RMF Max rozwiązują tę zagadkę, są już na tropie, mamy odpowiedzi?
2: Oczywiście, że zdążą, bo jeszcze mu pomoże rozwiesić to pranie.
0: Wiadomo, Ada ogarnie wszystko.
1: No.
3: Nie udało im się, bo Michał chciał wziąć prysznic, a w łazience mieli tylko wannę.
0: Ale w wannie też można brać prysznic, tylko trochę się uchlapie najwyżej.
4: Nie zdążyli, bo pralka nie zdążyłaby się wyprać w pół godziny.
0: No, to też ciekawe. Ale nie, to nie jest to rozwiązanie.
1: Więc cały czas możecie nagrywać te głosówki na Messenger RMF Max. Ten Messenger płonie od waszych wiadomości.
0: Tak,
1: więc
0: nie wszystko możemy zagrać, bo po prostu jest tego bardzo dużo, ale czekamy, aż to prawidłowe rozwiązanie się poprawi, więc Messenger RMF Max, ślijcie głosówki, a ja szybko jeszcze przypomnę zagadkę.
1: Bardzo proszę.
0: Ada i Michał za pół godziny muszą jechać na festiwal. Ada mówi, że zajmie łazienkę na 15 minut, uprasuje rzeczy w 3 minuty, a makijaż zajmie jej 10 minut. Michał też musi wziąć prysznic i rozwiesić pranie. Czy udało im się wyjść o czasie i dlaczego?
1: Nagrywajcie na Messenger RMF Max.

0: pięknie, wzruszająco. Martin Garrix i Ed Sheeran w RMF Max. Do wzruszenia też na pewno w Demokratycznej Republice Konga, bo tutaj cały czas 1-0 z Anglikami. A Krzysiu Chwaliński już z najnowszym mistrzowskim flaszem sportowym.
1: W Atlancie trwa piłkarski pojedynek Anglii i Demokratycznej Republiki Konga o 1/8 finału Mistrzostw Świata. No i mamy dużą niespodziankę, bo już w 7 minucie Brian Sipenga pokonał Jordana Pickforda. Wyspiarze przegrywają 0-1. Anglia ma spore trudności, a Kongijczycy podbudowani golem konstruują sporo groźnych akcji. To już prawie 30 minuta. Jezus,

0: Piękny czas oczywiście to jest 18.39 i piękny czas to jest kanał nadawczy, bo tutaj dzisiaj wyjątkowa środa, środa zagadkowa.
1: Znaczy w sumie taka jak zwykle, bo u nas każda środa to środa zagadkowa. A dziś zagadka brzmi tak.
0: Dawaj.
1: Ada i Michał za pół godziny muszą jechać na festiwal. Ada mówi, że zajmie łazienka na 15 minut, uprasuje rzeczy w 3 minuty, a makijaż zajmie jej 10 minut. Michał też musi wziąć prysznic i rozwiesić pranie. Czy udało im się wyjść o czasie?
0: Uwaga, odpowiedź z Messengera ekipy RMF Max.
2: Nie udało mi się, bo Ada nie wiedziała, czy na pewno pójdzie w tym, co sobie przyszykowała i zaczęła się przebierać.
1: Znamy to.
0: Mogło tak być.
1: Znamy takie historie, ale to nie jest dzisiejsze rozwiązanie zagadki. To rozwiązanie pojawi się za chwilę, za parę minut, więc zostańcie koniecznie z RMF Max. Będzie też relacja z festiwalu Beats for Love, na który pojechali nasi wysłannicy, więc bądźcie czujni.
3: Reklama.
4: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
7: Plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: I po reklamie.

0: Макса.
1: Лято на Макса!
2: Синоптycy i MGW w dalszym ciągu ostrzegają przed gwałtownymi burzami. Towarzyszyć będą miejscami bardzo silne opady deszczu oraz możliwe porywy wiatru. W mocy pozostają także alerty dotyczące wysokich temperatur. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, zarówno na drogach, jak i podczas przebywania na otwartych przestrzeniach. W Trójmieście słupki rtęci po południu zatrzymają się na 20 kresce, na niebie sporo chmur i w prognozach są opady. Podobnie będzie na południu kraju, a jutro więcej przejaśnień i znów wysokie wartości na termometrach. Nad morzem od 24 do 27 stopni.

0: Najlepsze bęgery na całe wakacje, ale Farben i Body Talk na 13 minut przed godziną 19, ale też w RMF Max mamy... Mamy zagadki, mamy tajemnice. Mamy swoje też przy okazji tajemnice.
1: Ale to nie, tego nie ruszajmy, nie, bo to się teraz może wylać za dużo. Zagadka na dziś brzmi tak. Ada i Michał za pół godziny muszą jechać na festiwal. Ada mówi, że zajmie łazienkę na 15 minut, uprasuje rzeczy w 3 minuty, a makijaż zajmie jej 10 minut. Michał też musi wziąć prysznic i rozwiesić pranie. Czy udało im się wyjść o czasie?
0: Naprawdę trudne się dzisiaj wylosowało, ale Messenger RMF Max i jak zwykle wszyscy słuchacze rozwiązują tę zagadkę.
2: Bo nie mieszkają razem.
3: Oczywiście, że zdążyli, bo mieli dwie łazienki.
1: Tak jest!
4: Ladies and gentlemen, we got them.
0: I to jest, kochani, właśnie prawidłowa odpowiedź. Tak. Finał zagadkowej środy, jak zwykle nie zawiódł.
1: Było odpowiedzi wiele, ale z nich właśnie dobrą była ta, chociaż miałam jeszcze taki pomysł, żeby może uznać, że Ada po prostu nie wie, ile to są 3 minuty, bo ma ADHD. I to też jest przykład z życia.
0: To teraz powiemy wam, ile to są 3 minuty. Jak się skończy Eben i Halo,
1: to wtedy to są 3 minuty, tak. To jest kanał nadawczy w RMF Max, a kolejna zagadka za tydzień w środę.
0: No bo kiedy ma być zagadkowa? W środę, jak nie w środę.

0: Topiki Becky G w RMF Max jeszcze przed siódmą. Festiwalowe lato się dzisiaj zaczyna. My mamy taką dwójkę, która właśnie jedzie na Beats for Love do Ostrawy. Natalia Kawałek i Michał Siwek już tam w drodze. Jak się czujecie?
1: Jesteśmy trochę zestresowani, ale jednocześnie pełni nadziei, bo przejechaliśmy już przez dwie burze. Tak się błyskało, że słuchajcie, w życiu chyba czegoś takiego nie widzieliśmy, ale prognozy dla Ostrawy są bardzo dobre.
2: Ja nie widziałem żadnych błysków, bo podjąłem strategiczną drzemunię. Nie, ja byłem na drzemuni. Ty sobie tam z tyłu, wiesz, gawędzisz, a ja mam drzemunię z przodu. Natomiast organizatorzy zapewniają, że burza na miejscu już przeszła i więcej burz się nie spodziewają. My dojedziemy tam za dosłownie 15 minut i zweryfikujemy to na miejscu, natomiast podobno festiwal niezagrożony i przewidziana wspaniała zabawa. Zgadza się?
1: Zgadza się, także trzymajcie kciuki, żeby nie było kolejnej burzy i żebym ja sobie nie ucięła drzemki na Calvinie Harrisie. Taki jest plan, żebyśmy dotrwali do końca.
3: A więcej informacji pogodowych oczywiście już za chwilę w RMF Max. Będzie też najważniejsza informacja, ponieważ mundial trwa i do przerwy Anglia przegrywa 0-1. Czaicie to?
4: Reklama.
5: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Może poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Summer. Summertime!
15: Ta playlista to, jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: RMF Max.
1: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Anglia, Demokratyczna Republika Konga, Belgia, Senegal, USA, Bośnia i Hercegowina. Oglądaj Mundial od 17.15 w TVP 1, TVP 2 i w TVP Sport.
1: I po reklamie.

0: Po swojemu.
1: Na spontanie.
0: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. A to na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
4: Według komunikatów służb meteo w kraju spodziewane są gwałtowne burze, którym towarzyszyć mogą bardzo silne opady deszczu oraz porywy wiatru. W godzinach popołudniowych zobaczymy dziś około 20-22 stopnie, jednak aura będzie kapryśna, a warunki pogodowe mogą się dynamicznie zmieniać. W nocy termometry wskażą okolice 19 stopni, więc noc nie będzie należała do tych tropikalnych. W prognozach są także opady deszczu. Jutro możemy liczyć na przejaśnienia, większą ilość słońca i od 22 do 26 stopni na termometrach.
5: Dość tajemniczo nam się zaczyna godzina 19 z Teddy Swimsem, bo my na przykład jeszcze nie wiemy, czy będziemy wracać do domu w deszczu, czy nie.
6: Czekamy cały czas.
5: Na skuterze, chciałabym przypomnieć.
6: Jezu, co ja zrobiłem? Ja cały czas się zastanawiam.
5: Filip Kliber dzisiaj wybrał zły środek transportu. Jak jest u was, możecie dać znać. Messenger RMF Max, Justyna Borycka, Filip Kliber, my tutaj do 20.
7: Bonjour, 19 jest, równiutko.

0: Najlepsze hity, które bujają przez całe wakacje, to Lumix i Self Aware na 8 minut po godzinie 19. Pamiętajcie też, że RMF Max w ogóle możecie zabrać sobie gdziekolwiek nie jedziecie. Przez aplikację można nas słuchać. Tak. Internetowo.
1: Więc
0: na przykład,
1: nawet jak jedziecie na wakacje za granicę, to też możemy tam być razem
0: możemy,
1: z wami.
0: Możemy, jasne.
1: Bardzo chętnie, w ogóle do walizki też nas można spakować. To w ogóle jest super pomysł,
0: tak,
1: ale...
0: między 5 par majtek na 3 dni.
1: Dokładnie, bo zawsze trzeba mieć dodatkowe.
0: Jasne.
1: Ale kochani, tutaj oczywiście my tak pijemy do tego nie bez powodu, bo czas na zabawę wakacjówka.
0: Wakacjówka, kochani, to wcale nie jest nic do picia, tylko to jest nasza zabawa, w której wy nam piszecie na Messenger RMF Max, dlaczego nie możecie doczekać się urlopu.
1: Tylko tak, to, no właśnie, dajcie powiedz, żebyśmy się nie domyślili, czyli dokładnie, gdzie jedziecie, bo o to będziemy was pytać. Będziemy mieli 90 sekund, żeby spróbować na antenie zgadnąć, oczywiście wraz z pomocą innych słuchaczy RMF Max, gdzie dokładnie jedziecie na urlop. Także to jest wyjątkowa okazja, żeby się pochwalić w taki nieoczywisty sposób. W sumie my to z was wyciągniemy.
0: Fajne to jest.
1: No nie?
0: No, bo ty się chwalisz, nie mówiąc, gdzie jedziesz. Napisz nam, dlaczego nie możesz doczekać się urlopu.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
1: Messenger RMF Max. Tutaj czekamy na wasze wiadomości, a gra już Dawid Podsiadło z numerem Sezon.

0: Lego Kality Griffin w RMF Max. A jakież to gwiazdy będą dzisiaj na Beats for Love? No Calvin ludzie. Harris przede wszystkim i właśnie na Calvina Harrisa, między innymi oczywiście na Beats for Love, pojechali Natalia Kawałek i Michał Siwek. Trochę im zazdrościmy.
1: Co? Ja im w ogóle nie zazdroszczę. Dobra, Michał, Natalia, opowiadajcie, jak tam na festiwalu? Dojechaliście już? Gdzie wy w ogóle jesteście?
2: Uwaga, uwaga, jesteśmy. Beats for Love, Ostrawa. Jesteśmy w takiej przestrzeni, która przypomina trochę scenografię do horroru połączoną z parkiem rozrywki.
3: Ahoj holki, ahoj chłopaki, jesteśmy już w Ostrawie. Jest głośno, odebraliśmy akredytację, ale nie wiemy, czy stoimy w dobrej kolejce do wejścia, ale zobaczymy.
2: Jak sami słyszycie, atmosfera i tłusty bas już nam towarzyszą, więc jest dobrze i będzie coraz lepiej. Czekamy oczywiście na punkt główny wieczoru, czyli Calvina Harrisa, ale już jest pięknie.
1: Ja nie wiem, czy oni wytrzymają do tej godziny. Calvin Harris to będzie po 24.
0: Przecież Michał Siwek to idzie spać o 22. Ja nie wiem, jak to się wydarzy, ale oczywiście będziemy jeszcze dawać znać, jak tam sytuacja na Beats for Love. Warto oczywiście obserwować też nasze media społecznościowe, bo tam na bieżąco dużo się dzieje. RMF Max na Instagramie, tam też sprawdzicie, co słychać na Beats for Love.

0: pierwszy wielki hicior Iny, idealny na dziś, czyli Hot w RMF Max. Dokładnie w 7:30 ja znam już Krzysiu Chwaliński i kolejny mistrzowski też sportowy. Chociaż to tak, Krzysiu, jednym okiem to łypiesz cały czas na ten mecz, co?
1: Oczywiście, że tak. Na razie się nic nie zmienia. Czy będziemy mieć kolejną sensację na mundialu? Na razie wygląda na to, że to możliwe. Republika Demokratycznej Republiki Konga prowadzi z Anglią 1-0 i od 7 minuty jest bliżej awansu do 1/8 finału.
2: Brian Sipenga, na razie bohaterem swojego kraju, mocny strzał przy słupku. Wydaje się, że bramkarz Anglików Pickford mógł się w tej sytuacji trochę lepiej zachować. Anglia w szoku po tym straconym golu. Opanowanie sytuacji zajęło faworytom trochę czasu, ale później mieli okazję. Refleksem popisał się kilka razy kongijski bramkarz Lionel Mpasi,
1: który, jak dodaje Patryk Cerwański, wyrasta na drugiego bohatera Kongijczyków. Anglia ma mnóstwo sytuacji, ale na razie nie jest w stanie pokonać Lionela Mpasiego, który spisuje się naprawdę świetnie. Mieliśmy też sporą kontrowersję. W 43 minucie w pole karne Kongijczyków wpadł Harry Kane. Pod jego stopami zatrzymał się wspomniany Lionel Mpasi, bramkarz drużyny z Afryki. Napastnik wyspiarzy przewrócił się, domagając się karnego. Sędzia jednostki nie podyktował. Kane zarobił żółtą kartkę za symulowanie. Obie reprezentacje kreują sporo sytuacji. Mecz ma bardzo duże tempo, bardzo dobrze się doogląda. Na razie 3 lwy przegrywają 0-1. Ja się

0: Bibi Rexa i David Guetta w RMF Max. Za 20 minut 8, a z nami już Justyna, która no chyba dobrze rozruszana, bo jeszcze przed urlopem, zgadza się?
1: Siemano, Justyna.
2: Siemano, hej.
0: Dobra, to kiedy na ten urlop jedziesz? To jeszcze pytanie poza konkursem.
2: No, końcówka sierpnia.
0: Końcówka sierpnia, ale wiesz co, to jest super, bo wtedy we wrzesień się wchodzi z nową energią, a wszyscy już wakacjami zmęczeni, także wiesz.
2: No, dokładnie.
0: To będzie dobra rzecz. Jest na pewno na co czekać, a my za chwilę zgadniemy, gdzie ty jedziesz, bo napisałaś nam na Messengerze RMF Max, dlaczego się nie możesz urlopu doczekać, więc powiedz teraz proszę ładnie wszystkim.
1: Przedstaw się słuchaczom, Justyna. Dobra, to ja przeczytam, bo akurat mam odpowiedź twoją. Tam, gdzie asfalt kończy rozmowę z cywilizacją, a zasięg staje się tylko wspomnieniem. Czas zniknąć na chwilę. Więc teraz, Justyna, my uruchamiamy stoper i spróbujemy ci zadając pytania odgadnąć, gdzie jedziesz na wakacje, i słuchacze RMF Max też mogą zgadywać,
0: tak,
1: żeby było jasne.
0: Messenger RMF Max, tutaj piszcie pytania, trochę nam pomóżcie, może jakoś wspólnie to wygramy. No to
1: albo
0: dobra.
1: Odpowiedzi piszcie, dobra.
0: Czas start.
1: Czas poszedł.
0: Czy to jest miejsce w Polsce?
2: W Polsce?
0: Okay, są takie miejsca, gdzie się kończy cywilizacja. Dobra.
1: Bieszczady? Jedziesz, czy rzucasz wszystko i jedziesz w Bieszczady?
2: Tak, dokładnie.
1: Nie, no
0: tak
1: co ty gadasz?
0: No?
1: Już to, już tyle?
0: To wow.
2: Zatopiony.
0: Ale pierwsze, powiem ci, że pierwszy raz nam się trafiło, udało tak szybko trafić.
1: Tak,
0: natomiast no, no Justyna, dla ciebie zestaw gadżetów od RMF Max szybciutko leci w twoje ręce w takim razie. Zestaw wakacyjny, będzie tam ręczniczek, czapka z daszką,
1: z daszkiem, tak.
0: Bidony, wszystko co się na wakacjach w Bieszczadach może przydać, więc no zabieraj to ze sobą po prostu i baw się dobrze, chociaż jeszcze trochę trzeba poczekać, tak?
2: Tak, no ekstra, dziękuję bardzo.
1: Patryk jeszcze nam napisał na Messengera, że Afryka, ale Patryk chyba nie wie, że Afryka nie jest w Polsce. A my przy okazji będziemy się na pewno bawić jeszcze jutro, także koniecznie bądźcie z RMF Max przez cały dzień od poniedziałku do piątku.
3: Reklama. Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Z jazdą na rowerze to nigdy nie wiadomo. Albo będzie relaks, albo pod wiatr.
5: A ekstra pensja od Lotto będzie ci wjeżdżać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w Maxi Pensję, by co miesiąc dostawać 50 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano.
7: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
10: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
11: No ale co, Barbara? Rekin!
10: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

Według komunikatów służb meteo, w kraju spodziewane są gwałtowne burze, którym towarzyszyć mogą bardzo silne opady deszczu oraz porywy wiatru. W godzinach popołudniowych zobaczymy dziś około 20-22 stopnie, jednak aura będzie kapryśna, a warunki pogodowe mogą się dynamicznie zmieniać. W nocy termometry wskażą okolice 19 stopni, więc noc nie będzie należała do tych tropikalnych. W prognozach są także opady deszczu. Jutro możemy liczyć na przejaśnienia, większą ilość słońca i od 22 do 26 stopni na termometrach.

услышишь этот хит. Loop Ten Hit. Что значит, что слушаешь

0: Jak to powiedział klasyk, coś dla fanów mocnego metalowego łojenia. Roxy Węgiel.
1: Roxy Węgiel i White 2115 zakończyli nam kanał nadawczy muzycznie, ale spokojnie, RMF Max nadal nadaje, mimo że kanał nadawczy kończy nadawanie.
0: Tak jest.
1: Ile żartów, matko boska.
0: No naprawdę, widzisz, niewykorzystany potencjał jeszcze, ale spokojnie, bo tu się będzie działo. Piotrek Świderski za chwilę z najlepszą dychą listy Hop Bands, więc koniecznie bądźcie blisko. Teraz jeszcze w Tour de Clubie sprawdzamy, co się dzieje na mieście, a my słyszymy się jutro po 17. Justyna Borycka
1: i Filip Kliber. Auf Wiedersehen, jak to mówią Anglicy, którzy być może pożegnają się z mundialem.
2: Wakacje ruszyły pełną parą, a na nudę trudno będzie narzekać. Dużo się dzieje i każdy powinien coś dla siebie znaleźć. A ja podrzucę wam kilka ciekawych opcji, które znalazłem i chętnie podzielę się z wami szczegółami tych wydarzeń, bo od tego nas macie. To Tour de Club RMF Max. Sopran, cześć, witajcie. Na początek zaglądam do wrocławskiego Transformatora, gdzie w sobotni wieczór na imprezie Transformator Open Days zagrają na main stage Sublight Dreamer, Blacklight oraz Daraya, a na ostro stage grają Helis, Redwine i Vanity. No i uwaga, wstęp na imprezę za free. A dobry plan na sobotę to Strefa 57 w Przytkowicach. To wydarzenie to nie tylko koncerty, ale też cały dzień pełen atrakcji, stref chilloutowych, dobrego jedzenia i strefy gadżetów. Scena rapowa przez cały wieczór rozgrzewana będzie przez topowych artystów. O godzinie 16.15 na scenie pojawi się Samson. Tuż po nim o 17.00 Young Multi. Dalej tylko mocniej. O 18.00 live set da Malik Montana i Kizo. O 19.45 ze swoim repertuarem wystąpi Chivas, a zaraz po nim headliner wieczoru White 2115. To impreza, której nie można przegapić.
3: Reklama. Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
3: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
4: O, i to lubię najbardziej.
5: You ready?
6: Tylko w Disney Plus.
7: Every second counts, baby.
6: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
8: Restaurant is flooded.
6: To już ostatnia szansa.
9: I am selling the building.
6: By uratować to miejsce.
10: We have each other and nothing left to lose.
6: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
12: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
13: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
14: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
17: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
16: A co?
18: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
17: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
18: Bo zależy mi na sobie.
17: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
19: I po reklamie.

0: Nad wodę.
1: Na spotkanie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
4: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, witam ponownie. Na piłkarskim mundialu było bardzo blisko kolejnej sensacji. Anglia od 7 minuty próbowała strzelić wyrównującą bramkę Demokratycznej Republice Kongo. Udało się to zrobić Harrymu Kane'owi dopiero w 74 minucie. On sprytnym strzałem przywrócił trzy lwy do walki o 1/8 finału, a drugie, równie ładne trafienie dołożył 13 minut później. I ten gol przypieczętował zwycięstwo wyspiarzy. Drużyna z Afryki miała dzisiaj swoich bohaterów. To bez wątpienia bramkarz Lionel Passi i strzelec pierwszego gola w tym meczu Brian Sipenga. Anglia wygrywa z Demokratyczną Republiką Kongo, a dziś przed nami jeszcze dwa nocne spotkania. O 22:00 Belgia zmierzy się z Senegalem, a o 2:00 Stany Zjednoczone podejmą Bośnię i Hercegowinę.
5: To ruszyło. Pierwsze lipcowe notowanie listy Hobbens Extra. Piotrek Świderski, siemanko, po 20 w RMF Max. Najwyższa pora odliczyć dziesiątkę najlepszych hitów w naszym kraju. Sporo niespodzianek dziś w naszym zestawieniu. Będą też standardowo nowości, więc warto zostać i obowiązkowo dać trochę głośniej. Na 10 holenderski duet Another i amerykański wokalista 54 Ultra w numerze Talk to You.

0: Co to jest za to siwo? W takim właśnie klimacie rozpędzamy się przed kolejnym wakacyjnym weekendem. Axwell ze Swedisha z Mafii Bon prezentują swoją zeszłotygodniową premierę Whatever Turn You On. Jeśli wpadła wam w ucho tak samo jak mi, to możecie już na nim głosować na rmfmax.pl. Coś czuję, że bardzo szybko będziemy go gościć w gronie najlepszych. A teraz pora na miejsce 9. Tutaj mocny awans z 28. Dawid Podsiadło z najnowszym singlem Na Błysk.
1: Sponsorem Hop Benz jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

Pewnie nie wszyscy wiedzą, ale ten zok-zokowy sample oryginalnie pochodzi z jednego z numerów zespołu ABBA, Head Over Heels z początku lat 80. No a w 2026 wzięli się za niego Andy Dust z Harrisem i tak oto powstała Zokaria. Dziś z miejsca 15 wracają na miejsce 8. Tutaj cały czas RMF Max i środowa, już lipcowa lista Hobbens Extra. Za moment odpalimy siódemeczkę, a teraz ponownie zajrzymy sobie do poczekalni, gdzie nadal na wasze wsparcie liczy Yearbox z kawałkiem

0: Jak wam się podoba nowa Ariana Grande i Hey Dad, I Made You Love Me przed momentem w RMF Max? No chyba się podoba, bo nagranie jest od bardzo niedawna w zestawieniu i już na pozycji numer 7. Ariana w tym roku nie tylko powróciła z nową muzą, ale również po blisko 7 latach powróciła na scenę. Co prawda Polski nie ujęła w swoich koncertowych planach, ale trzymamy kciuki, żeby w końcu się udało. A kto mocno trzymał kciuki za Shakirę i Bernavoya, to mogę zdradzić, że już za moment ich mundialowe Die Die dziś na miejscu 6 w Hop Będzie Ekstra.
1: Sponsorem Hop Benz jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
5: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
6: Wróżki i superbohaterowie. Tylko 4 i 5 lipca czekają na was darmowe maskotki w Energylandii. Przybierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Summer!
10: Playlista to, jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: RMF Max.
1: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: I po reklamie.

znają się doskonale, bo przecież nie pierwszy raz mieli przyjemność dzielić ze sobą studio. Alesso i One Republic za nami w RMF Max. Po 13 latach od premiery legendarnego If I Lost Myself powrócili z nowym singlem In Your Eyes. A tak swoją drogą to Ryan Tedder i jego ekipa wczoraj grali koncert na Tauro na arenie w Krakowie. Kto był, może dać znać, jak był on na naszym Messengerze, albo napisać SMS-owo pod 3001. A ja tymczasem dam wam znać, kto dziś na miejscu 5. Bledka z singlem Tańcz dziś otwiera nasze top 5.

wakacje również nie zawiodł i dowiózł bęgera, przy którym będziemy tańczyć pod gołym niebem. To Maroon Hofstad, jego I Like. Jeśli wy też dajecie temu odświeżeniu lajka, to wbijajcie na rmfmax.pl i zagłosujcie na niego w propozycjach do listy Hot Bets Extra. Wcześniej w głównym zestawieniu mieliśmy jeszcze miejsce czwarte, na którym dzisiaj wylądował rewelacyjny Jugel ze swoim Moving to the Sun. No a teraz czas na creme de la creme, na pierwszą trójkę. Otwierają ją dzisiaj David Guetta i Alok z oficjalnym remiksem dla Stick Figure, Run Run River.

0: po prostu uwielbiam jego styl. Tak tworzy Fisher What a Life w RMF Max. Tym razem na feature u niego Florence Arman. No to już wiemy, że awans z miejsca 9 na 2 zaliczyła Ina ze swoim bardzo gorącym Morenito. Tuż za nią znaleźli się David Guetta, Alok i Stick Figure, Runa River na trzecim. A na najwyższym stopniu podium, po podliczeniu wszystkich waszych głosów na hop, stanęli Gibbs, Kukon i Jonathan. Ich ty masz dzisiaj bezapelacyjnie najlepsze.
1: One.
2: One.
1: One. One.
2: Numer 1.

0: Gibbs, Kukon i Jonathan dzisiaj na samym szczycie listy Hot Bands Extra w RMF Max. Choć to jeszcze nie koniec muzycznych wrażeń na dzisiaj, bo po 21 odpalamy Max Party. Raf Mix staje za dekami, a ja zostaję przed Majkiem i lecimy do północy z dobrym bitem. Ale wcześniej jeszcze sprawdzimy najciekawsze opcje na weekendowe balety w Tour de Clubie. Zostańcie z nami.
1: Początek lipca zapowiada się naprawdę gorąco. Nie tylko ze względu na pogodę, ale też na liczbę atrakcji, które na Was czekają i każdy znajdzie coś dla siebie. Od koncertów, przez seanse kinowe, po energetyczne imprezy. Posłuchajcie w Tour de Club RMF Max, co wydarzy się w najbliższych dniach. A w sobotę Poznań staje się stolicą stylu podczas Poznań Fashion Night w klubie na Fali. Czeka na Was coś więcej niż pokaz mody. To będzie wieczór pełen światła, muzyki i inspirujących osobowości. Organizatorzy zapewniają, że nie będzie to tradycyjny wybieg, a po części oficjalnej imprezy rozkręci after, na którym zagrają Magda Hoffman i Malvi. A jeśli będziecie w Trójmieście, to w sobotnią noc Sopot zabrzmi największymi hitami na nocy gorącego lata w klubie Story Disco. Tu wszystko kręci się wokół letnich hitów, a powrót do złotych czasów 80., 90. i 2000. zapowiada solidną dawkę tanecznej energii. Kraków zaprasza na wyjątkową grę miejską po fortach południowego pierścienia twierdzy Kraków, a ta formuła połączy aktywny wypoczynek, elementy rywalizacji, no i odkrywanie niezwykłych zabytków. A w warszawskim Explosion idealnie na starcie weekendu piątkowe Summer Explo Party zagrają Yoshi oraz DJ Insane.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Wróżki i superbohaterowie. Tylko 4 i 5 lipca czekają na was darmowe maskotki w Energylandii. Przybierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
8: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Anglia, Demokratyczna Republika Konga, Belgia, Senegal, USA, Bośnia i Hercegowina. Oglądaj Mundial od 17.15 w TVP1, TVP2 i w TVP Sport.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
11: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
10: No sam zobacz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
13: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowit.
16: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: To mistrzowski flash sportowy RMF Max, Krzysiek Chwaliński, zapraszam. W meczu Anglii z Demokratyczną Republiką Kongo długo pachniało kolejną mundialową sensacją, faworyt jednak stanął na wysokości zadania.
3: Harry Kane ratuje reprezentację Anglii, dwa gole napastnika Bayernu Monachium pozwoliły odwrócić losy meczu z Demokratyczną Republiką Konga. Anglicy wygrywają 2-1 i awansują do 1/8 finału Mistrzostw Świata. Kane wyrównał w 75 minucie, drugiego gola wbił w 86. A drużyna z Afryki zagrała jednak naprawdę świetny mecz, przez długi czas Anglicy byli bezradni, no ale Kane wprowadza ich do kolejnej rundy mundialu.
2: Mecz streścił Patryk Serwański. Dodajmy, że kolejny mecz Anglia zagra z Meksykiem. W najbliższych godzinach jeszcze dwa spotkania o 1:08. O 22:00 Belgia zmierzy się z Senegalem, a o 2:00 Stany Zjednoczone podejmą Bośnię i Hercegowinę.

0: Stay the Kid Leroy i Justin Bieber w RMF Max. No pewnie, że zostajemy z wami aż do północy. Jesteśmy w Max Party, Piotrek Świderski i DJ Raf Mix. Już w duecie witamy i zapraszamy na najlepiej zmiksowany wieczór w eterze.
1: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.
0: No to nówką sztuką od Clean Bandit rozpoczniemy sobie kolejny set. I Don't Wanna Hurt You już w głośnikach. Później polecimy klasykiem. Mike Pusner ze swoim największym hitem Cooler Than Me pojawi się na antenie RMF Max. No i też wkręcimy rewelacyjny remix Davida Guetty dla Milky. Just the way you are. Zostańcie koniecznie z nami. Jeszcze raz witamy serdecznie. Piotrek Świderski plus DJ Raf Mix. To jest środowe Max Party. Pierwsze w tym miesiącu. Oj, będzie się działo.

0: Shut up and dance, Walk the Moon z takim muzycznym przesłaniem w RMF Max. Kto już na urlopie, niech tańczy razem z nami. Za chwilę w kolejnym secie do tych naszych wakacyjnych dance'ów dołączą jeszcze modelki, a później Sugar Babes. No, dwa girls bandy pod rząd w jednym miksie. Obiecujemy z Raf Mixem, że wyjedzie to naprawdę doskonale. Zaufajcie nam i bądźcie blisko RMF Max.
1: Reklama.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: I po reklamie.

0: na leżąco.
1: Na słodko.
0: Na długie wieczory. Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa.

To jedna z naszych turbonowości. Alabama Ten prezentuje Moonlight i Fordo w RMF Max. Myślę, że sporo nowości też dzisiaj usłyszymy w secie Calvina Harrisa na festiwalu Beats for Love w czeskiej Ostrawie. Na miejscu jest już nasza ekipa i wszystko wam relacjonuje na naszym maksowym Instagramie. Zatem, jeśli jesteście ciekawi, co tam się teraz dzieje, jak to wszystko wygląda, to sprawdzajcie relacje. A tymczasem sprawdzimy sobie, w jakiej formie w to lato jest Oscar Timms. Jego No Co Ty otworzy kolejny set w Max Party. Yeah!

Mam nadzieję, że wam tak samo jak mi Raf Mixowi sama mordka się śmieje, słysząc ten numer. Wielki powrót My My My od DJ Armanda Van Heldena na antenie RMF Max. W tym roku to już, słuchajcie, 22 lata, od kiedy to nagranie ujrzało światło dzienne. Mimo to nadal brzmi bardzo świeżo. Jest naprawdę pięknie, a środowy wieczór dopiero nam się rozkręca. Kolejne świetne traki już przygotowane na dekach. Shimza Fire Fire, taką wakacyjną nówką sztuką odpalimy sobie kolejny set w dzisiejszym Max Party.

0: wczoraj byli najlepsi na liście Hot Bands, to Martin Garrix i Ed Sheeran z numerem, który w ogóle mógł nie powstać. Tak, pierwsze przymiarki do projektu Repeat It mieli już 12 lat temu, ale dopiero na 30 Martina zmobilizowali się, żeby go dokończyć i wydać. A ja dopiero co pamiętam, jak Martin miał 17 lat i wrzucił do sieci swoje Animals, od którego zaczęła się jego wielka DJ-ska kariera. Może po 22 uda nam się wkręcić tego bangera, no ale jak na razie kolejny set rozpocznie tegoroczna ekipa męskiego grania.
1: Wakacje ruszyły pełną parą, a na nudę trudno będzie narzekać. Dużo się dzieje i każdy powinien coś dla siebie znaleźć. A ja podrzucę wam kilka ciekawych opcji, które znalazłem i chętnie podzielę się z wami szczegółami tych wydarzeń, bo od tego nas macie. To Tour de Club RMF Max. Sopran, cześć, witajcie. Na początek zaglądam do wrocławskiego Transformatora, gdzie w sobotni wieczór na imprezie Transformator Open Days zagrają na main stage Sublight Dreamer, Blacklight oraz Daraya, a na ostro stage grają Helis, Red Wine i Vanity. No i uwaga, wstęp na imprezę za free. A dobry plan na sobotę to Strefa 57 w Szytkowicach. To wydarzenie to nie tylko koncerty, ale też cały dzień pełen atrakcji, stref chilloutowych, dobrego jedzenia i strefy gadżetów. Scena rapowa przez cały wieczór rozgrzewana będzie przez topowych artystów. O godzinie 16.15 na scenie pojawi się Zamson. Tuż po nim o 17.00 Young Multi. Dalej tylko mocniej. O 18.00 live set da Malik Montana i Kizo. O 19.45 ze swoim repertuarem wystąpi Chivas, a zaraz po nim headliner wieczoru White 2115. To impreza, której nie można przegapić.
2: Reklama.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
10: I po reklamie.

0: Na formę.
1: Na zdrowie.
2: Na gorąco.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

wersji VIP ten numer brzmi jeszcze lepiej. Rehab i Michael Schulte, Waterfalls w RMF Max już po 22. Witamy się ponownie w składzie niezmiennym. Piotrek Świderski przed Majkiem i DJ Rafmix za dekami. Jeszcze do północy mamy dla was przygotowanych dużo bangerów w wakacyjnym Max Party. Hity na No to teraz wiecie nowość od ekipy Switch Disco Voices, a za chwilę przyszła panna młoda Taylor Swift ze swoim The Fade of Ophelia w remiksie od Loud Luxury. Zostańcie z nami.

Ten numer specjalnie z myślą o tych, co obecnie za kółkiem. Kręć się bezpiecznie. Offenbach i Norma Jean Martin. Overdrive na antenie RMF Max. Jeśli przed wami jeszcze kawał drogi, bo jedziecie właśnie na wakacje, to może jakiś mały postój na kawkę. Na pewno kierowcy przyda się dodatkowa dawka kofeiny. My natomiast gwarantujemy dodatkową dawkę dobrego bitu. Teraz w pierwszym lipcowym Max Party to Piggy Becky G w numerze Sorry Papi.

Taką mitę, Wait So Long i Szwedzka Mafia na antenie RMF Max. Panowie Axwell, Ingrosso i Angelo muszą być dzisiaj pewnie trochę smutni, bo ich rodacy po porażce 3-0 z Francją odpadli z tegorocznego piłkarskiego mundialu. Dwie bramki załadował im Kylian Mbappe, który tym samym dogonił Leo Messiego w klasyfikacji najlepszych strzelców turnieju. Oboje teraz mają już po 6 goli. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź Argentyńczyka. Z piątku na sobotę o północy Argentyna zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. No cóż, państwo, którego powierzchnia całego kraju jest zbliżona do wielkości województwa opolskiego, potrafiło awansować do 1/16 Mistrzostw Świata. Nam może też za 4 lata się uda. A teraz przypomnimy dzisiejszy numer 1 na liście Hobbens, Gibbs, Kukon i Jonathan. Ty masz w RMF Max.

Nie dość, że jest gorąco, to oni jeszcze bardziej podkręcili temperaturę. Rudimental i Khalid ze swoim online przed momentem w RMF Max. A jeśli podczas tych upałów nie macie klimy w chacie, to słuchajcie, możecie zrobić ją sobie sami. Jest taki patent z wentylatorem i plastikową butelką. Wystarczy napełnić ją wodą do około 3/4 wysokości i wrzucić do zamrażalki na kilka godzin. Później po zamrożeniu butelkę należy owinąć wilgotną ściereczką i postawić na talerzu przed wiatrakiem, tak aby zbierała się tam skraplająca woda. Czy to działa? Jeszcze nie wiem. Jak ktoś sprawdzał już ten patent, może dać nam znać na naszym maksowym messengerze. No a my nie zwalniamy i grzejemy dalej. Hitami na maksa i na Morenito teraz w RMF Max.

Kto jak to, ale Bob Sinclair to od lat doskonale wie, jak się robi letniaczki na wakacje. Tym razem do współpracy zaprosił Kajzę. No, moim zdaniem ich I Can't Wait to naprawdę mocny kandydat na hit lata 2026. Cały czas słuchacie RMF Max i środowego wydania Max Party. Piotrek Świderski i DJ Raf Mix do 24. Polecamy się, gramy i miksujemy najlepsze imprezowe tematy. Za chwilę kolejny set, a w nim m.in. Eryk Prydz, który przypomni się ze swoim legendarnym już Call On Me. RMF Max. Tylko proszę się nigdzie nie przełączać, zaraz wracamy do grania.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: I po reklamie.

fajnie, naprawdę fajnie gra ten remix. Eben, Hollow i wersja od DK na dobry wieczór dla tych, co od niedawna dopiero razem z nami. Tutaj cały czas RMF Max i Max Party, wydanie środowe, przedweekendowe. Piotrek Świderski i DJ Raf Mix, kłaniamy się ponownie i jeszcze niespełna godzinkę jesteśmy z wami, no i miksujemy najlepsze hity na maksa. Teraz troszkę wolniej, ale równie przyjemnie Kuban i Zalia zabiorą nas do swojego klimatycznego Kyoto. Także kto może, niech robi głośniej, to jest Max Party w RMF Max.

Nasza gruszka pięknie o piątkowej nocy nam zaśpiewała Last Friday Night i Katy Perry w RMF Max. Już naprawdę bardzo niewiele zostało do kolejnego wakacyjnego piątku. Jeszcze tylko jutro i odpalimy oficjalnie drugi weekend wakacji 2026. A gdyby ktoś z was chciał się wybrać na fajny festiwal w tę sobotę, to w Przytkowicach pod Krakowem w strefie 57 zagrają m.in. White, Chivas, Kizo czy Malik Montana. Jak coś, bilety na to wydarzenie rozdajemy wam w programie Lato na Maxa. Także jak byście chcieli je zgarnąć, to jutro po 9 będzie miał je dla was Dawid Miązek. A tymczasem ruszamy z kolejnym setem w Max Party. Robin Schulz najpierw, a za chwilę wcześniej wspomniany Kizo z Taxi.

Wspominałem wam chwilę temu, że Patryka MTS, a.k.a. Kizo, będzie można zobaczyć już w najbliższą sobotę w strefie 57 w Przytkowicach koło Krakowa, a Bledka wystąpi tam dokładnie 15 sierpnia. Ich Taxi w remiksie od Ardo i Pamboya przed momentem w RMF Max. A my nie zwalniamy tempa w środowym Max Party. Jeszcze do północy kilka naprawdę solidnych sztosów wam na pewno zagramy z rapmixem. Blue Mondayowe How Does It Feel od Dub Dogs, Fizo i Zarka teraz, a później odkurzymy też muzyczne Ferrari od Jamesa.

ale to nadal niesamowicie dobrze buja. James Hype, Ferrari na antenie RMF Max. A jeśli chcielibyście się pobujać razem z nami, z naszą ekipą, na kolejnym wydarzeniu z cyklu Lato na Maxa, to wpadnijcie w weekend 17 i 18 lipca do Gogolina. Dwa dni maksymalnej imprezy, na której zagrają tam m.in. Trzech Króli, Oskar Cymes, Fausti i Grzesiek Chyży. No, a jak macie inne plany na ten termin, to później zobaczymy się jeszcze jak coś w Łodzi, Ogrodzieńcu i Krasnym Stawie. Na miejscu oprócz znakomitej muzy i atmosfery nie zabraknie również naszych gadżetów, więc jak macie blisko, to obowiązkowo wpadajcie na Lato na Maxa. Dokładne daty i więcej szczegółów naszej wakacyjnej trasy znajdziecie na rmfmax.pl. No to na dobry początek kolejnego seta w Max Party pogwizdamy sobie troszeczkę z Dawidem Podsiadło, jego singlem Na Błysk. Później wpadnie Major Lazer, będzie też nówka sztuka od Mikolasa i Tripsa. No i The Colors ze swoim Italo Disco wpadną również.

Na wakacje wracają jak bumerang. The Colors Italo Disco w klimatycznym disco-house'owym remiksie na antenie RMF Max. No bardzo podobnie też jest z Davidem Guettą, ale on to co chwilę wraca do nas z nowymi numerami i też dlatego tak długo utrzymuje się w ścisłym topie. Jego Sad Girls z Bibi Rexą teraz rozpocznie ostatni już set w dzisiejszym Max Party.

Ten piękny czas będzie trwał przynajmniej do września dla tych, co mają wakacje i przynajmniej przez dwa tygodnie dla tych, co mają obecnie urlopy. Wiktor Waligura, cztery pory roku przed momentem w RMF Max. Tak dzisiaj kończymy środowe wydanie Max Party. Jutro odpalamy czwartkowe po 21:00 w tym samym składzie DJ Raf Mix i Piotrek Świderski przed Majkiem. Ja jeszcze pojawię się od 20:00 z podsumowaniem listy Hop Benz Extra, także do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć!

0: RMF Max.
1: Jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion